0: Mieszkańcy oczekują sprawnego transportu, silnego regionu, ale oczekują przede wszystkim chyba silnej wspólnoty.
1: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentki kolejno Gdańska i Sopotu. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd.
2: To także są fakty.
1: Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Ostatnie badania pokazują, że co dziesiąta osoba co najmniej raz w tygodniu przychodzi do pracy później niż powinna. Powodów jest wiele. Korki, zaspanie, a także poranne przyjemności z drugą połówką.
3: Rzadko.
4: Rzadko? A jak masz taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
3: Korki.
4: Przede wszystkim?
3: Tak, przede wszystkim korki.
5: Komunikacje miejskie.
4: Po prostu korki?
5: Może autobusu nie być w ogóle.
6: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
4: A jakie były przyczyny?
6: Komunikacja miejska.
4: Najczęściej?
6: Zawsze.
7: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
1: A o spóźnienia wypytywał poznaniaków nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Zdecydowała się na start w trudnych okolicznościach. Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest dobry wynik, a raczej sukces Łukasza Gibały, który dostał premię za konsekwencje. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka.
8: Dla Koalicji Obywatelskiej te wybory były po prostu wielkim wyzwaniem, ale zdecydowaliśmy się.
9: Które przegraliście.
8: Nie, wyzwaniem po tym, kiedy Aleksander Miszalski, członek Koalicji Obywatelskiej, szef struktur, został odwołany. Koalicja Obywatelska nie miała tam lekkiej sytuacji. Zresztą to widać po tym wyniku. Monika Piątkowska z osoby bardzo mało znanej w takim sensie ogólnopolskim
9: to może
8: politycznie.
9: Trzeba było wybrać kogo innego.
8: Zrobiła dla koalicji, gdzie wydawało się na początku, że mamy szansę może na 8, może na 10%, weszła do drugiej tury. Pierwszy plus.
9: I w drugiej turze zdobyła tyle, ile w pierwszej turze zdobył Aleksander Miszalski. No to nie jest szokujący
8: wynik. To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencje. Myślę, że Kraków powiedział dobrze. Byli politycy, chcemy czegoś innego, Gibała tyle razy startował, dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką od Krakowa.
9: Ale krótkie pytanie, czy w takim razie będą konsekwencje? No bo już tak, struktury są rozwiązane, to co jeszcze można zrobić w Krakowie, żeby...
8: Poukładać te struktury dobrze.
9: A kary jakieś będą dla ludzi, którzy robili tą koncepcję wyborczą?
8: Myślę, że ta koncepcja, która została przyjęta, była koncepcją, która dawała nam szansę, nam Koalicji Obywatelskiej, na właśnie, na początku wydawało się, że do drugiej tury nie ma szansy ktokolwiek z koalicji wejść, a to się udało, więc odbudowane jest.
9: Pani minister,
8: 37 to nie jest szaleństwo, ale to jest odbudowanie
9: czysto
8: części
9: politycznie
8: zaufania.
9: Sytuacja jest taka, że wszystkie, prawie wszystkie człony koalicji, dodajmy, że PiS też w tych wyborach przegrał. Przegrała Koalicja Obywatelska z Łukaszem Gibałą, Nowa Lewica przegrała z partią Razem, a PiS przegrał z własnym wyborem, chociaż tak, nawet nie było kandydata Konfederacji. Mainstream
8: Konfederacja
9: się
8: przegrała
9: kończy
8: ze zbieraniem podpisów,
9: a partia sama ze sobą.
8: A partia Razem, pomimo że ma lepszy wynik od Lewicy, ma też, nie oszukujmy się, słaby wynik, bo w drugiej turze nadal znalazł się ktoś z Koalicji Obywatelskiej, a nikt z PiSu. Ale czy wybory lokalne można tak łatwo przenosić na politykę ogólnopolską? Nie. Są ale nieporównywalne i też inne są decyzje. Ja słyszałam
9: minister,
8: głosy
9: ale
8: często młodych
9: ale z całą pewnością, no wśród młodych akurat Gibała wygrał no
8: właśnie,
9: absolutnie.
8: Ale jak to, mi pan da dokończyć, to powiem, jakie głosy słyszałam od młodych, którzy nie są tak zaangażowani w politycznie, nie mają tak ugruntowanych przekonań. Chyba damy mu szansę. Tak stara się, to niech ma. Może będzie dobrze. Jakby dali mu kredyt zaufania, więc mam nadzieję, że po prostu ich nie zawiedzie.
9: Ale premierowi nie dali. Premier się pojawił, spróbował posłać, wysłał kilku ministrów i nic nie pomogło.
8: Ale panie redaktorze, pan zakłada, że my żeśmy uważali, że mamy szansę na wygranie tych wyborów. My mieliśmy nadzieję na samym początku startu kampanii, że nasza kandydatka będzie w drugiej turze.
9: Nie, czyli trzeba spojrzeć, rzeczy sukces.
8: Nie, panie redaktorze, no pan teraz
9: ironizuje. Tak.
8: Niepotrzebnie, bo my też musimy patrzeć na politykę realnie. To nie jest zawsze gra sił partyjnych, tylko bardzo często wynikowa. Czyjejś determinacji, zachwytu nad kimś, jakości kampanii. Nie wiem tego. Nie
9: ale
8: jestem
9: rozumiem,
8: z Krakowa.
9: Ale rozliczenie nie będzie.
8: Niech się rozliczą struktury małopolskie. to nie jest zadanie ani ministra edukacji, ani członkini Pomorskiej Koalicji Obywatelskiej.
9: Skoro jesteśmy przy strukturach ogólnopolskich, no to oczywiście pytanie o byłego już kolegę, zawieszonego obecnie kolegę klubowego, czyli o pana Kołodziejczaka. Będą dalsze konsekwencje? Na razie jest zawieszony.
8: No jest zawieszony. Sprawa oczywiście wymaga jakby stwierdzenia, czy to, jakie są oskarżenia. One są wstrząsające i dla mnie... Ja zawsze stanę po stronie krzywdzonych kobiet, więc jak czytam, słyszę, to mnie ta historia odrzuca, mierzi, jest mi trochę, jest mi przykro, że ktoś, kto się tak zachował do kobiet, był ze mną w klubie.
9: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie o estetykę. Zna pani na pewno wiersz Zbigniewa Herberta. To jest kwestia smaku. Ten detektyw Rutkowski z posłem Kołodziejczakiem wygląda w taki sposób, że powiedziałbym krótko, zęby bolą, że aż prosi się, żeby wyjść, skrzywić się i wycedzić szyderstwo, jak pisał Herbert.
8: Tak.
9: Krótko, tak. Dobrze.
8: Sprawa jest bezdyskusyjna. I chyba klub zadziałał tak, jak dokładnie się robi w takich sytuacjach.
9: Nie będzie dalszych kroków na razie?
8: To jest pytanie tak naprawdę do tego, jaka będzie wiedza. Potwierdza się, w ogóle nie ma dyskusji. Pan Kołodziejczak nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, więc my tutaj jako partia nie mamy innych narzędzi niż tylko popatrzenie, co zrobi klub.
9: Zamach na premiera i na wicepremiera, czy to zapowiedzi, to była poważna sprawa, bo powiedziałbym tak, w przekazie to wyglądało mało poważnie. Tweet, potem milczenie, nic się nie dzieje, premier wychodzi. No, opozycja mówi, kpina z bezpieczeństwa albo kpina z ludzi.
8: Opozycja zawsze dużo niemądrych zdań z siebie wydaje. Jeżeli służby mówią, że było zagrożenie, podjęli działania, zatrzymali człowieka, to na tę wiedzę, którą mam i ja, i pana, mamy taką, myślę, samą. Służby tak muszą działać.
9: Ale czy komunikacja była odpowiednia? Bo jak mówię, jest ten wpis na X-ie, potem jest długie milczenie, nic się nie dzieje.
8: Bo służby pracują. No co ma się dziać? Wszystko mamy pisać
9: premier
8: na X-ach.
9: Premier wychodzi na spacer, przechodzi, no w dość takim... To wszystko nie składa się w taką spójną całość.
8: Panie redaktorze, z mojej perspektywy ważne jest, że zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie i że służby zadziałały skutecznie, dostali sygnał, poinformowali, zatrzymali człowieka.
9: I tyle.
8: I tyle.
9: Będziemy wiedzieć więcej.
8: To są działania służb. To są pytania do służb.
9: Pani minister, wróćmy do przemocy w szkołach i do tego, co się wydarzyło, bo to jest kluczowe pytanie. Jakie są powody, pani zdaniem? Bo oczywiście jedną rzeczą jest zatrzymanie tej fali i to jest działanie krótkoterminowe. Tu jest policja, tu są decyzje dyrektorów, ale żeby walczyć z tym zjawiskiem, to wydaje się, że trzeba uderzyć w korzeń, a nie w liście.
8: Tak. I już ponad rok temu mieliśmy pierwsze sygnały o takich namacalnej radykalizacji młodego pokolenia. Zresztą obserwujemy to i pan redaktor to obserwuje i państwo jako na pewno uważni obserwatorzy tego, jak młodzież się zmienia, jak głosuje, jak się ze sobą komunikuje, jak funkcjonuje w sieci. My żeśmy podjęli te kroki. W ramach reformy Kompas Jutra wkracza edukacja medialna, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, czyli analiza treści, tak żeby pomóc. Co się działo w czwartek w nocy? Część młodych ludzi mówiła, nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem. Nie wiemy, czy filmiki, które oglądamy, są realne, czy są AI. Nie wiemy, z jakich są źródeł. To sprawdzanie, ta weryfikacja, to jest w pewnym...
9: To jest pierwsze.
8: To jest bardzo dobre narzędzie.
9: Drugie
8: tylko
9: element.
8: Edukacja nie dzieje się od tak na pstryknięcie. Edukacja trwa. To jest proces.
1: Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Barbarą Nowacką możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Na początek sprawa podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Wczoraj w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji, mających działać na zlecenie rosyjskich służb. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o trafieniu kolejnego supertankowca w cieśninie Ormus. W faktach zajrzymy też do gdańskiego zoo. Jesienno-zimowe menu dla zwierzaków już aktualne. Nie ma żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. To słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypominamy, na terenie Niemiec zatrzymano wczoraj dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Po przekazaniu do Polski mężczyźni usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
3: Te wszystkie dowody, które dzisiaj zebraliśmy, jasno wskazują na konkretny akt dywersji. Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski i wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
2: Mówi szef polskiej policji, komendant Marek Boroń. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej. Unijni ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzili największą od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę listę sankcyjną. Na liście znalazło się ponad 1600 osób i podmiotów. Zatem w kogo uderzą nowe sankcje?
4: Nowy pakiet sankcji ma uderzyć przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Dlatego sankcjami obejmujemy firmy, które wytwarzają takie komponenty, wyjaśnia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
2: Te fakty zebrała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o trafieniu kolejnego supertankowca w cieśninie Ormus. Według irańskiego komunikatu jednostka płynęła z wyłączonym systemem nawigacyjnym i zignorowała ostrzeżenia. Statek miał stanąć w płomieniach. Nie ujawniono jego nazwy ani bandery. Od początku wojny rozpoczętej pod koniec lutego amerykańskimi i izraelskimi atakami na Iran, Teheran próbuje kontrolować żeglugę przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone utrzymują z kolei blokadę morską irańskich portów i eskortują tankowce przepływające przez cieśninę, których liczba w ostatnim czasie wzrosła. Przed wojną transportowano przez Ormus około 1/5 światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Jesienno-zimowe menu zagościło już na talerzach mieszkańców gdańskiego zoo. Pracownicy ogrodu zachęcają do przynoszenia orzechów laskowych, włoskich i żołędzi, które urozmaicą dietę zwierząt.
6: Z leśnych przysmaków na pewno skorzystają nasze daniele zwyczajne, skorzystają pekariowce obrożne, na pewno żubry, ale z takich bardziej egzotycznych to tutaj już przejdę na orzechy, czyli papugi, na przykład ary, one sobie świetnie tymi swoimi dziobami radzą z orzechami, ursony.
7: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek.
6: Tak, to jest taki jesienny dodatek. No wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo.
2: Zachęca Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Jeśli chcecie sprawić zwierzakom frajdę, to już wiecie co robić. Czy któryś z nich będzie kolejnym Michaelem Jordanem? W Poznaniu trwają treningi w ramach jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem najlepszej ligi koszykarskiej świata NBA. Dzieci zaczynające swoją przygodę z koszykówką już od najmłodszych lat poznają, co to zabawa przez sport, treningi oraz rozwój pasji.
8: NBA Basketball School Poland, takie hasła tutaj są, takie banery możemy zauważyć i są młodzi zawodnicy, są trenerzy. Co takiego się tutaj dzieje tak naprawdę?
9: No rozpoczynamy pilotażowo, pierwszy raz w Polsce, szkółkę, regularną szkółkę koszykówki pod logiem NBA. W tym sezonie mamy nadzieję, że powstanie już kilka grup trenujących, takich w wieku 6 do 10 lat. Od roku działamy z kampami koszykarskimi w różnym wymiarze, w zasadzie już w całej Polsce, a w tym sezonie koszykarskim mamy nadzieję już już zbierać taki narybek szkółki.
8: Czym to się różni od tych kampów, które już się odbywały, z którymi już mieliśmy do czynienia, o których rozmawialiśmy też kiedyś już na antenie RMF FM?
9: No to jest regularna szkółka, czyli treningi dwa razy w tygodniu przez cały rok do czerwca. Dzieci tutaj są w takim całościowym, holistycznym programie rozwoju. Oczywiście na pierwszym miejscu koszykówka, ale też wszystkie inne założenia NBA, czyli kształtowanie charakteru sportowca, zdrowych nawyków, elementy angielskiego na boisku. To też taki dodatek, myślimy, edukacyjnie bardzo fajny. No i przede wszystkim są już pod takim stałym, w takim stałym programie rozwojowym.
8: Był już kącik zapoznawczy, żeby się trochę rozgrzać, żeby się trochę zapoznać. Teraz ta taka właściwa rozgrzewka, jeszcze bez piłek, jeszcze nie słyszymy w tle charakterystycznego kozłowania. Ale jak wyglądają takie treningi? Jak one mają wyglądać?
10: Na pewno mają być zabawą, ma to być miejsce, do którego dzieci chcą wracać, ale też rozwojem indywidualnym. Każdy zaczyna na różnym etapie i na tym będziemy się skupiać. Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski. Więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Dlatego cały projekt, nie tylko szkółka i akademia, będzie tego przykładem, ale wszystkie narzędzia, które mamy, czyli kampy, performance kampy, gdzie mogą również do nas przychodzić zawodnicy, którzy są w innych klubach, mogą się rozwijać indywidualnie, ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo, czyli te experience, wszystkie wyjazdy nasze, to uważam, że piramida jest świetnie zbudowana, bo dziecko nie tylko ma poczuć, czym jest radość, gdy ta piłka wpada do kosza, ale też zobaczyć największe gwiazdy i gdzieś się zainspirować. Więc uważam, że tutaj wszystkie pola mamy wypełnione i tak jak wspomniałeś, zaczynamy najpierw rozrzewką, zaraz zaczniemy kozłowaniem i musimy zacząć od podstaw, żeby dzieci mogły się rozwijać.
8: Tutaj niezależnie od tego, jaki ci młodzi zawodnicy mają staż, bo też można było usłyszeć. Dla niektórych to jest chyba pierwsze spotkanie z piłką. Niektórzy już od kilku lat trenują, ale o to też w tym chodzi, żeby jedno podbudowywało, pomagało temu drugiemu?
10: Oczywiście. Ten właśnie wiek sześciolatka, wiemy, że piłka nożna może specyfika zaczyna wcześniej, ale 6 lat bardzo dobry wiek, żeby zacząć i tak jak mówimy, grupa docelowa między 6 a 9, więc każdy może zacząć na różnym poziomie i będzie się z nami rozwijał. My mamy również narzędzia, że będzie trochę treningu indywidualnego, treningu grupowego, więc na pewno każdy znajdzie miejsce i przestrzeń dla siebie.
8: Kwestia, o której często się powtarza, jeśli chodzi o dzieci, o ruch, o kwestię fizyczną, o dbanie, to też dzisiaj już padło podczas tego spotkania z psychologami, z dietetykami. To też jest w planie tego całorocznego kursu?
9: Tak, absolutnie. To jest element naszego programu. Element, który chcemy też wplatać w taki bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Nie ma to być wykład, lekcja szkolna, dlatego że tak naprawdę no, sport wiąże się z tymi zdrowymi nawykami, z odpowiednim nastawieniem mentalnym, co tak naprawdę przekłada się potem na całe nasze życie. Nasze zdrowie, nasze życie, wszyscy, cała nasza kadra, tak jak wspomniał Szymon, to są byli sportowcy albo po prostu trenerzy, którzy w tym życiu też tego doświadczyli. Część z nich jest. Mamy takie trochę, bym powiedziała, kombo, bo mamy trenerów, którzy jednocześnie są dietetykami, na przykład z wykształcenia, bo oczywiście przecież też się rozwijają oprócz swojej kariery sportowej, więc no i mamy oczywiście pedagogów, psychologów współpracujących z nami. Wszystkich będziemy chcieli zapraszać w jakiś urozmaicony sposób, krótkich formułach, wplatać to w zajęcia, żeby dzieci korzystały z tego jak najwięcej, jak najszerzej.
8: Będą też prawdziwi trenerzy, persony z rodem zza oceanu, z NBA?
9: Tak, no oczywiście przynależność do tej społeczności dzieci do tego uprawnia, nas zobowiązuje, żeby te spotkania również były. I szkółka jest o tyle wyjątkowym elementem tego projektu, że dzieci stają się po prostu, stajemy się tą jedną rodziną NBA i na pewno w trakcie roku, tak jak Szymon wspomniał o performance campach, czy tych kampach takich pięciodniowych, dużych, pojawiają się u nas trenerzy czy z NBA, czy z europejskich lig. Olimpik, również byli zawodnicy ligi NBA, oni na pewno będą odwiedzać te regularne zajęcia szkółki. Będziemy dbali o to, żeby dzieci, nawet nie będąc na tych już takich kampach dla czasem starszych trochę zawodników, miały okazję też się z nimi spotkać.
11: Słyszymy, że już rozpoczął się ten właściwy trening. Niewiele jest chyba takich możliwości, takich szkół, takich organizacji, które stricte współpracują z NBA i to nie jest tak, że to jest tylko nadrukowane logo na koszulce.
10: Nie, oczywiście my jako trenerzy mamy ogromne doświadczenie, ale cały program i zaplecze, metodykę mamy narzuconą, przez to musimy przychodzić i właśnie świetnym aspektem jest to, że mamy nad sobą dyrektorów technicznych. Bardzo często to są nie tylko ludzie, którzy mieli swoje kariery w NBA, ale albo byli nominowani do galerii sław. Musieli coś znaczyć w NBA, żeby dostać tą pracę, więc też jest to odciążenie dla nas i idziemy w tym samym kierunku. Są również następne narzędzia, jeżeli ktoś będzie się wyróżniający, czyli kolejnym krokiem jest na przykład NBA Academy pod tym samym szyldem, więc ta droga dla kogoś realna jest naprawdę, czyli tutaj z Poznania można trafić do NBA.
9: Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy jednym z projektów, wielu projektów NBA, NBA Global, podlegamy pod te struktury. To jest projekt, który jest po prostu dla najmłodszych, bardzo w tej chwili rozwijający się w zasadzie na całym świecie, w ponad 20 krajach już są szkółki.
11: Czyli co, trzymamy kciuki, żeby ci, którzy dziś być może nawet dotknęli piłki po raz pierwszy, w przyszłości mogli założyć profesjonalny strój koszykarski, wybiec na parkiet, grać dalej, reprezentować.
10: Zdecydowanie, ale zanim to życzymy im dużo frajdy z tego, co robią i dużo zabawy, bo od tego trzeba wyjść. Niech się rozwijają, a już przyszłość jest przed nimi.
11: To też widać tak kątem oka, kiedy rozmawiamy, cały czas spoglądam na te treningi, bo to nie jest tak, że trener stoi i mówi.
10: Tak, to jest z mojej perspektywy bardzo ważnym aspektem. Ja jestem trenerem, ale jeszcze czynnym zawodnikiem i to mi się podoba właśnie, że sam przychodząc tą ścieżkę miałem trenerów, którzy pokazywali palcem. My jesteśmy żywym elementem, też dzieciaki mogą zobaczyć formę i skuteczność, poziom wykonywania ćwiczeń na nach. My jesteśmy ciągle zaangażowani cały czas na parkiecie. Uważam, że to jest ogromna przewaga. Dzieci też są wzrokowcami, jest najłatwiej im tak się rozwijać.
9: Tak, Szymon, nie pamiętam, czy się pochwalił, był olimpijczyk, reprezentant kraju. No to są takie żywe inspiracje dla dzieci, myślę, i to też nas bardzo cieszy.
10: A koniec końców i tak ja już zapytam, czy da pan z góry i też damy jeszcze z góry, nauczymy dzieci, jak stawiać. W naszej kadrze jest 5-krotny mistrz świata w slam dunku, więc ta kadra jest naprawdę rozbudowana.
2: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland, a na trening z nimi wybrał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsza kawa z RMF FM o tej godzinie 3:12.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM nowe wydanie zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Rosyjski atak na Charków. 11 osób jest rannych. Fakty zaczniemy od doniesień zza naszej wschodniej granicy. Za oceanem 3 tygodnie do wyborów uzupełniających do kongresu. O nastroju

0: Szczecinach, opowie nasz korespondent. Będziemy też w Szczecinie. Tam rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Jest czwarta. Zaczynamy. Jedenaście osób jest rannych po wieczornym rosyjskim ataku na Charków na wschodzie Ukrainy. Jeden z pocisków uderzył w czteropiętrowy blok, całkowicie niszcząc wejście do budynku. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Wśród rannych jest ratownik, który trafił do szpitala podczas usuwania skutków ataku. W dwóch dzielnicach miasta uszkodzone zostały także obiekty infrastruktury cywilnej. Na miejscu wciąż trwają akcje ratownicze i gaśnicze. Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić wpływy zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Tak wynika z najnowszych analiz. Na 3 tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu Republikanie mają coraz trudniejszą sytuację. O politycznych nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. To polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem republikanów, dla części z nich staje się teraz obciążeniem. A jeśli demokraci przejmą obie izby kongresu, prezydentowi będzie znacznie trudniej realizować swój program i uniknąć intensywnej kontroli ze strony politycznych przeciwników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: W faktach wracamy teraz do Polski. Zaciskanie pasa zapowiedział w radiu RMF 24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. W niedzielnej krakowskiej dogrywce wyborczej, przypominamy, pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, senator Monikę Piątkowską.
2: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
3: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
2: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
0: A co na to premier Donald Tusk?
4: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
0: Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory, zostanie zaprzysiężony 20 października. W maju w wyniku referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozostawienie auta na drodze po zdarzeniu oraz inne wykroczenia. Taką listę przestępstw uzbierała 29-latka z Poznania, która wczoraj uderzyła autem w przystanek tramwajowy i uciekła z miejsca zdarzenia.
5: Kierująca Audi, jadąc z dużą prędkością w kierunku ulicy Roosevelta przed skrzyżowaniem, nie dostosowała prędkości do warunków ruchu. Straciła ona panowanie nad samochodem, zjechała do lewej krawędzi jezdni i uderzyła w przystanek tramwajowy. Na tym niebezpieczna jazda się nie zakończyła, bowiem po uderzeniu samochód kilkukrotnie obrócił się i zatrzymał na środku jezdni.
0: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami i pokazy konkursowe. Rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Widzowie będą mieli do wyboru ponad 50 filmowych propozycji. Tematyka tych filmów odzwierciedla to, co nas aktualnie porusza, mówi Małgorzata Frymus, dyrektor festiwalu.
6: To są takie tematy, które najbardziej ludzi dzisiaj dotyczą. Oczywiście zmiany klimatyczne. To jest wojna w Ukrainie, choć już nie w takim natężeniu, jak to było kilka lat wcześniej. Oczywiście AI to jest też to, co ludzi bardzo interesuje. To są różne tematy. To są czasami zwykłe ludzkie nieporozumienia, zwykłe ludzkie zainteresowania. To w naszych filmach się odbija.
0: Szczecin Film Festival potrwa do 20 października.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: blisko.
1: Jacuś? Aleś wyrósł.
2: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF Viral.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina piąta na zegarze. Czas na fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Alert RCB po czwartej objął Lubelszczyznę i Podkarpacie. Przed chwilą został odwołany. Po atakach nożowników w polskich szkołach, placówki edukacyjne i ich okolice pod specjalnym nadzorem. W faktach także polska kolej, która idzie na rekord. Ma być więcej połączeń między największymi miastami. Fakty o piątej zaczynamy od alertu RCB. Obowiązywał on od około 4:15 na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołany.

0: Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operowało lotnictwo. Według wstępnych informacji ukraińskich mediów, drony uderzyły we Lwów. Po serii ataków nożowników w szkołach sprzed tygodnia władze zdecydowały o wzmocnieniu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i ich okolicach. Wczoraj odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów oraz szefów służb. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Pod lupą służb jest także internet, informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która śledziła tę odprawę.
1: Kontrolują również szerzenie dezinformacji związane z atakami w szkołach. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że od wczoraj działa specjalna forma przeciwdziałania i szybkiej likwidacji takich treści i zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
2: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają.
1: Szef MSWiA poinformował, że akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
3: Jeżeli oczywiście znażą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
1: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 18.
4: Fakty z każdego miejsca na świecie.
0: Dziś papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guza na płucu. Watykan w komunikacie przekazał, że zmiana została wykryta podczas rutynowej kontroli, a nie w wyniku objawów wymagających dalszych badań. Po zabiegu papież ma przez około tydzień pozostać w szpitalu. W związku z tym Ojciec Święty odwołał wszystkie audiencje do 20 października. Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea Londyn. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa?
5: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
0: O czym informował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Za 2 miesiące zmienia się rozkład jazdy na kolei. Na tory każdego dnia wyruszy aż 600 pociągów PKP Intercity, o połowę więcej niż 3 lata temu. To rekord. Połączenia na kolei mają być częstsze.
6: Rozkład jazdy będzie cykliczny. Pociągi w równych odstępach czasu na różnych trasach będą się poruszały. I na przykład z Warszawy do Trójmiasta możemy jechać pociągiem co pół godziny. Z Krakowa do Gdańska co godzinę.
0: Wylicza Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Od grudnia będzie więcej połączeń między największymi miastami. Skróci się też czas przejazdu. Z Gdańska do Krakowa do 4 godzin i 45 minut, a z Warszawy do Trójmiasta do 2 godzin i 18 minut. Będą też nowości.
7: Wchodzimy na zupełnie nowe trasy, które do tej pory nie były obsługiwane przez Intercity. Warszawa, Ostrołęka, Łomża, myślę, że będzie przyszłorocznym hitem.
0: Przewiduje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wraz z grudniowym rozkładem jazdy będzie też rekordowo dużo połączeń międzynarodowych. I tu kończymy to wydanie faktów. Ja dziękuję za uwagę. Karol Płaczkiewicz życzę spokojnego dnia. Z nowymi informacjami z Polski i świata wracamy za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przedstawiam Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: W grudniu ten rozkład się zmieni na lepsze, tak, Karol?

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM? W studiu Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Dzień dobry, o poranku. 13 w kalendarzu, 13 dzień października, ale nie poniedziałek, wtorek. 286 dzień roku, wschód słońca o 6.53. O poranku w faktach RMF FM. Poranny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ataki na Ukrainę, ale też Donald Trump o wojnie i nie tylko. Zapraszam. To była noc z kolejnym alertem RCB. Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie, jak już informowaliśmy w faktach, miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach ten alert odwołano. Według wstępnych informacji ukraińskich mediów, drony uderzyły m.in. we Lwów, a wcześniej przed północą rosyjskie wojska miały użyć 6 rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu tych rakiet, a cele wykryły radary już w trakcie nalotu. Według Departamentu Zdrowia Państwowej Administracji Miejskiej w Kijowie w wyniku tego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy rannych zostało co najmniej 12 osób. W kalendarzu, jak mówiłem, wtorek, 13 dzień października. Dzisiaj w faktach pytamy Was o alerty. Mamy dla Was w tej sprawie specjalny sondaż Opinia 24 dla RMF FM, ale pytaliśmy też o to mieszkańców lubelskiego.
3: Za dużo stanowczo. Ciągle się w komórkę patrzy i jedno i to samo.
2: Oddamy im głos w porannych faktach. 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM. Dziś natomiast Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Jego także zapytamy o jego zdanie w tej sprawie, a wcześniej o 7:00 w radiu RMF 24. Po faktach rozmowa z Witoldem Zembaczyńskim, posłem Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski. To są słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Prezydent pytano o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział. Trump stwierdza, oba się zgodziły. Wiesz, dlaczego się zgodziły? Bo ja powiedziałem. Zgadzacie się? Zgodzili się. Bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana, podkreśla Donald Trump. A pozostając za oceanem, najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, przekazał grupom prowadzącym kampanię wyborczą dla republikanów prawie 366 milionów dolarów. Poinformował o tym New York Times i podsumowuje, że to ponad 70 milionów dolarów więcej niż jego wydatki na kampanię Donalda Trumpa w roku 2024. New York Times zaznacza, że są to jedynie kwoty uwzględniane w zestawieniach Federalnej Komisji Wyborczej, a miliarder dokonał szeregu innych liczonych w milionach dolarów wpłat za pośrednictwem grup, które nie są zobowiązane do ujawniania swoich darczyńców. Te pieniądze czynią Elona Muska największym sponsorem tegorocznej kampanii wyborczej. Przed Stanami, przypominam, wybory połówkowe. Kampania trwa. Kolejne fakty w RMF FM. Punktualnie o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tomek, czy możesz nam zdradzić, jaką masz ksywkę w newsroomie?

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
3: Zaczynamy.
2: Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu.
3: Od tego zatrzymania zaczynamy, a potem naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, Aleksis Grynkiewicz, o Rosji nie tylko.
2: Ale będzie też Donald Trump o energetycznym zawieszeniu broni Rosja-Ukraina.
3: A na koniec przymrozek poranny w zachodniej Polsce.
2: To fakty RMF FM. Zaczynamy.
3: Dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie we wrześniu stacji bazowej łączności Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu zostało zatrzymanych na terenie Niemiec.
2: Teraz mężczyźni zostaną przekazani Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania.
4: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodaje, że rząd nie ma wątpliwości, iż za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby.
2: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, aby nas zaatakować, będziemy walczyć, powiedział naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, Aleksis Grynkiewicz.
3: Podczas dwudniowej konferencji Warsaw Security Forum generał przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze.
2: Plan ten miał zostać przyjęty przez wszystkie 32 państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Generał Aleksis Grynkiewicz przyznał, że plan jest bardzo prosty. W pierwszej fazie ewentualnego ataku wojska NATO mają nie dopuścić do zajęcia przez przeciwnika nawet skrawka terytorium sojuszu. Ma to być możliwe dzięki szybkiemu uzyskaniu przewagi nad wrogiem. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie zarządzać swoimi siłami. Mówił w Warszawie generał Grynkiewicz. Naczelny dowódca

0: Sił NATO w Europie podkreślił, że przewaga wywiadowcza sojuszu pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć zbliżający się atak. Dzięki temu NATO ma zyskać czas na szybkie rozmieszczenie wojsk.
1: 11 zawiadomień do prokuratury dotyczących najwyższych państwowych urzędników.
2: 130 posiedzeń i 77 przesłuchanych świadków. Tak opisuje ponad 2,5 roku swojego działania Sejmowa Komisja Śledcza badająca zakup i stosowanie w Polsce systemu Pegasus.
1: Liczący 370 stron projekt raportu członkowie komisji przedstawili wczoraj przez kilka godzin. Posiedzenie obserwował Tomasz Skory. Tomku, co w tym dokumencie jest najistotniejsze?
3: Imponują informacje o tysiącach badanych dokumentów i to, że uchylającym się świadkom komisja musiała wymierzyć ponad 40 kar porządkowych. Największe wrażenie robi jednak opinia biegłych ABW, która dopiero w ostatni piątek potwierdziła to, co wcześniej nie było pewne.
4: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Producent oprogramowania, izraelska firma NSO Group, miała pełen dostęp do danych kontroli operacyjnej.
3: Mówiła przewodnicząca Magdalena Sroka. Według niej kupujące Pegasusa CBA nie tylko kupiło nielegalnie za kilkadziesiąt milionów złotych i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z efektów tego innemu państwu, zdradzając przy tym wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli i obszary zainteresowania swoich służb. Według premiera to nie tylko skandal, ale i zbrodnia stanu.
2: Temat powróci w rozmowie o siódmej.
1: Gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF24 będzie Witold Zembaczyński z Komisji do Spraw Pegasusa.
2: Zgodzili się, bo ja tak mówię. W faktach RMF FM teraz zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa, który w weekend ogłosił porozumienie między Rosją i Ukrainą, które dotąd nie jest przestrzegane.
1: O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Donald Trump w drodze do śmigłowca Marine One został zapytany o energetyczne zawieszenie broni zapowiadane przez niego między Rosją a Ukrainą. Strony były tym zaskoczone. Donald Trump stwierdził: zgodzili się. Wiecie dlaczego? Bo powiedziałem, macie się zgodzić, stwierdził Trump. Komentatorzy w USA mówią, że wszystko na to wskazuje, że faktycznie Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni, czyli wstrzymanie się od ataków na rafinerię bez zatwierdzenia tego przez Rosję i Ukrainę. Trump, odpowiadając też na inne pytania dziennikarzy, stwierdził, że myśli, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 13 października w kalendarzu.
2: Synoptycy zapowiadali ochłodzenie, no i ono stało się faktem.
1: Niestety. Najzimniejszym miejscem o poranku Słubice w Lubuskiem, tam minus 0,6 stopnia.
2: Zatem uwaga kierowcy, delikatnie przymroziło, a najcieplej o poranku w Ustce, tam 11 na plusie.
1: Niech to będzie dobry dzień. My z faktami, Tomaszu, wracamy za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Kończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: I odwołuje alerty wprowadzone kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Więcej o tych alertach w faktach o siódmej. A czy uważacie, że system alertowy działa właściwie?
2: Napiszcie na fakty@rmffm i słuchajcie koniecznie faktów za pół godziny. Papież Leon XIV dziś idzie do szpitala.
1: Badania pod fałszywym nazwiskiem i środki bezpieczeństwa w rzymskiej poliklinice Gemelli. Tam papież pojawi się dziś w związku z operacją usunięcia guzka na płucu. Przypomina o tym Il Messaggero.
2: Dane dotyczące zdrowia papieża i wyników badań będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. W ten, według dziennika, sposób mają być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.
1: Całe 10. piętro szpitala będzie tam, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów kliniki Gemelli. Jak zaznaczono, Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieża od czasów Jana Pawła II, bo tam trwa w tej chwili remont.
2: Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony.
1: Gdańscy radni zagłosowali za utworzeniem metropolii, która połączyć ma 61 pomorskich samorządów.
2: Gdański obszar metropolitalny ma ułatwić im wspólne planowanie inwestycji, rozwoju regionu, jak zaznacza burmistrz Rumi Michał Pasieczny, transportu.
3: Wzmacniamy i rynek pracy, i przedsiębiorców tutaj w rdzeniu metropolii, a jednocześnie damy możliwość szybszego dojazdu z obwarzanka bardzo smacznego naszej metropolii.
4: To nie wchłonięcie mniejszych przez większe podmioty, ale ja odbieram to jako polisę ubezpieczeniową dla małych gmin przed peryferyzacją.
1: To Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej, czyli najmniejszego miasta powstającej metropolii.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: 10 kolejek piłkarskiej ekstraklasy za nami. Od tego, co działo się we wczorajszych wieczornych meczach, rozpoczynamy pierwsze poranne fakty sportowe, na które teraz zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Dzień dobry. Cenną wygraną odniósł Motor Lublin.
6: Cenną, bo pierwszą w Ekstraklasie od 16 sierpnia. Motor pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka i to mimo, że w tym meczu musiał odrabiać straty. Na ławce trenerskiej zespołu z Radomia zadebiutował John Carver, a w Katowicach w zaległym meczu wygrana GKS-u, który 2-1 pokonał wieczystą Kraków. Do wygranej znów mocno przyczynił się Bartosz Nowak, który zaliczył asystę i zdobył bramkę, chociaż to nie było najważniejsze w tym meczu.
7: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem i niekiedy trzeba było po prostu rzucić tak zwaną ofiarność, która może nie jest jakby najbardziej lubiana przeze mnie, ale ogromnie ją doceniam.
6: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak, a w PGE Basket Lidze pierwsza wygrana koszykarzy z Wałbrzycha. Górnik Zamek Książ pokonał na wyjeździe Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 81-65. Pierwsza część meczu należała zdecydowanie do gospodarzy, a Górnik prowadzenie w tym spotkaniu objął dopiero w końcówce trzeciej kwarty.
8: Nie graliśmy obrony w pierwszej połowie w ogóle. Tyle błędów, co my popełniliśmy w obronie, to było po prostu karygodne, krótko mówiąc. A w drugiej połowie naprawdę porozmawialiśmy w szatni i zawodnicy wyszli z innym nastawieniem.
6: Mówił trener koszykarzy z Wałbrzycha Andrzej Adamek. Przenosimy się teraz do Azji, bo turniej WTA w fińskim Wuhan rozpocznie za kilkanaście minut Maja Chwalińska. Rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Majar Sherif z Egiptu. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy i bilans spotkań jak na razie jest remisowy.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów RMF FM. Na zegarach zbliża się siódma. Dajcie głośniej.
2: Lwów i Kijów, te ukraińskie miasta, były nocą na celowniku Rosjana.
3: Oni atakowali dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi.
2: W Polsce mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia po czwartej dostali alerty RCB.
3: O te alerty dziś pytamy w faktach RMF FM.
2: Jak je oceniacie?
3: Co jest do poprawy?
2: Posłuchajcie wyników naszego sondażu.
3: Będą też pytania o metro w Krakowie.
2: Ono musi powstać, zapewnia premier.
3: To była kolejna noc z alertem RCB. Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
2: Ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano.
3: Według wstępnych informacji ukraińskich mediów drony leciały w kierunku Lwowa. Wcześniej, przed północą, rosyjskie wojska miały użyć 6 rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów.
2: Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet, a cele wykryły radary już w trakcie nalotu. Według Departamentu Zdrowia Państwowej Administracji Miejskiej w Kijowie. W wyniku rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy rannych zostało co najmniej 12 osób.
3: A my o ogłaszane alerty pytaliśmy w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Połowa Polaków pozytywnie ocenia to, jak często otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ale wyniki badania radykalnie się zmieniają, gdy spojrzymy na odpowiedzi w poszczególnych województwach.
3: W porannych faktach RMF FM teraz Igor Skrzypek i Gorze, co mówią nam szczegółowe statystyki tego sondażu?
4: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. Weźmy na przykład województwa lubuskie i lubelskie. I nie pomylmy, tak jak niedawno zrobiło to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Bardziej przychylni są jedynie mieszkańcy województwa opolskiego. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu. Mieszkańcy obu tych regionów nie są też zachwyceni treścią alertów. Zdecydowana mniejszość stwierdza, że SMS-y są w ogóle przydatne.
2: Alerty powinny być wykorzystywane w sytuacji naprawdę zagrożenia ludności. Tylko wtedy. Taki mail w skrzynce faktów od pana Tomasza.
3: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na wasze głosy w tej sprawie, a szczegóły sondażu są już teraz na stronie internetowej rmf24.pl.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Projekt budowy metra w Krakowie musi zostać zrealizowany. Takie zapewnienie składa premier Donald Tusk.
2: Szef rządu był pytany, jak będzie wyglądała współpraca z nowym prezydentem Krakowa. Przypomnijmy, Łukasz Gibała pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, senator Monikę Piątkowską.
3: No i tutaj wróćmy do metra.
6: I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał, jeśli powstaną, ale to musi być współpraca, tam z tamtej strony musi być też realny wkład.
2: Zapewnia Donald Tusk. Prezydent elekt Krakowa, Łukasz Gibała, przyznał wczoraj w rozmowie z Piotrem Selakiem w Radiu RMF 24, że na metro pieniędzy nie ma.
7: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra, ale moim zdaniem to była raczej obietnica z cyklu tych cóż szkodzi obiecać.
3: No to całe rozmowy.

0: rozmowa z Łukaszem Gibałą, zwycięzcą drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, jest na rmf24.pl.
1: Będzie szybciej na kolei.
0: Dokładnie za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy.
1: I będą nowe połączenia, pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
2: Z Gdańska do Warszawy Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
1: Wymienia prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
0: Od grudnia pociągi mają też odjeżdżać o stałych godzinach między tymi samymi miastami.
3: Nawet jeśli nie będzie to połączenie bezpośrednie, to ta łatwość przesiadek będzie wyższa, bo jeśli będziemy mieli na przesiadkę na przykład 15 minut, będą jakieś niewielkie opóźnienia, to za godzinę będzie następny pociąg. To też jest ważne, że ten system stanie się bardziej przewidywalny.
0: Przekonuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepczak.
1: Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity, to 2 razy tyle, co 3 lata temu.
0: Witold Zembaczyński z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa już za moment będzie gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF24.
1: Zapytamy m.in. o to, kto miał kontrolę nad systemem Pegasus i czy wrażliwe dane polskich obywateli mogły trafić w niepowołane ręce.
0: Polecamy nasze radio informacyjne RMF24, tam zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są wysyłane z odpowiednią częstotliwością.
2: Zdania na temat częstotliwości i przydatności tych powiadomień są jednak podzielone. Różnice w postrzeganiu systemu zależą m.in. od wieku, preferencji politycznych, a przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.
1: Niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że tych powiadomień jest za dużo.
2: Sondaż jest na RMF 24.pl.
1: Mieszkańcom Lubelszczyzny głos oddamy w faktach o 8.
2: Ale czekamy też na waszą opinię o alertach. Adres fakty@rmf.fm i zapraszamy na poranną rozmowę.
1: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś były minister obrony Mariusz Błaszczak, poseł PiS. Zapraszamy.
2: 14 milionów dolarów za koszulkę.
1: Dokładnie. Za taką kwotę wylicytowano czerwoną koszulkę meczową Michaela Jordana z autografem, w której koszykarz wystąpił w tych finałach ligi NBA.
3: Jordan! Open! Chicago with the lead!
1: Złota era Chicago Bulls, rok 1998.
2: 14 milionów dolarów to jest najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę. No i to jest wstęp do faktów ekonomicznych w RMF FM.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: O poranku na fakty ekonomiczne zaprasza Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. W nich o kwotach niższych niż za takie koszulki, ale tanio nie będzie. Jordan grał z 23 na plecach. My teraz powiemy o 7 z przodu przy cenach benzyny na stacjach. Maksymalna stawka za 95 to dziś 7 zł i 6 groszy. Nie mamy dobrych wieści dla kierowców. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Mamy aktualizację cenników w rafineriach. Na pocieszenie nieco tańsze jest olej napędowy. Tu możliwe będą drobne obniżki kilkugroszowe. Stawka za litr może niebawem zejść poniżej 8 zł. Dzieje się tak dlatego, że na rynku diesla trwają gorączkowe ruchy, by zwiększyć dostępność tego paliwa. Stany Zjednoczone porozumiały się z Rosją w sprawie eksportu setek tysięcy ton oleju napędowego na swój rynek. To jednak kropla w morzu potrzeb i zdaniem analityków długoterminowo nie odmieni sytuacji na rynku.
6: Ten wpływ oczywiście będzie, natomiast on będzie nieznaczny. Więc jeżeli mamy mówić o cenach w Polsce, to wydaje się, że wpływ na ceny w Polsce będzie, wydaje się, bardziej emocjonalny niż faktyczny.
5: Mówił w rozmowie z radiem RMF 24 analityk rynku paliw Przemysław Bryksa. W tańszym sprowadzaniu oleju napędowego nie pomaga kondycja złotego. Kluczowy na tym rynku dolar o poranku kosztuje 3 zł 92 grosze, euro po 4,38, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5 zł i 18 grosze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A proszę bardzo, co powiecie na Eda Sheerana?

Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że ty. Jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: mnie za drżącą.
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszają Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
3: 25 tysięcy policjantów każdego dnia patroluje szkoły i ich okolice.
4: Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób.
5: Powtarza komendant główny policji Marek Boroń.
3: W faktach pytamy dziś was o ocenę alertów RCB.
5: Mamy w tej sprawie najnowszy sondaż Opinia 24.
3: Za moment poranna rozmowa w RMF FM.
5: A dzisiaj gościem Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy. Będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. To są słowa komendanta głównego policji Marka Boronia.
3: W ostatnich dniach w związku z tragicznymi incydentami w szkołach, placówki i ich okolice patroluje 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
4: My nie możemy się godzić na to, żeby osoby młode wnosiły do szkół przedmioty niebezpieczne, bo to jest zakazane. W związku z tym, jeżeli coś jest zakazane, musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób.
6: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
4: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
5: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Alert RCB nad ranem znowu obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
3: Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano.
5: A my w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM pytamy was m.in. o to, jak oceniacie częstotliwość otrzymywania ostrzeżeń.
3: Alerty RCB przychodzą tak często, jak powinny. Tak uważa połowa pytanych Polaków, ale uwaga, to średnia dla całej Polski.
5: Innego zdania są mieszkańcy województw, gdzie alerty przychodzą najczęściej. Dostajemy alerty codziennie, gdy nic się w Polsce nie dzieje. Chyba już nikt ich nawet nie czyta. Przez to, gdy będzie prawdziwe zagrożenie, to nikt nie zareaguje. To jest fragment maila od Arkadiusza z Podkarpacia.
3: Na Lubelszczyźnie połowa badanych w naszym sondażu uważa, że alerty przychodzą zdecydowanie za często. 24%, że raczej za często. W samym Lublinie mieszkańcy dostali w ostatnim miesiącu kilkadziesiąt SMS-ów od RCB.
7: Za dużo, proszę pana, zdecydowanie za dużo. Są te alerty, nic z tego nie wynika.
8: Ludzie przestają być wrażliwi na nie.
9: Wcale się nie boją i lekceważą te alerty.
10: Czy one są przydatne?
9: Myślę, że nie. Dlatego, że i tak nie mamy gdzie się schronić i nie reagujemy po prostu na nie. Uważam, że jest ich za dużo.
11: Za dużo, stanowczo. Ciągle się w komórkę patrzy i jedno i to samo.
12: Przychodzę non-stopa i tak nic się nie dzieje. Jak dla mnie to może ich nie być.
3: Te głosy mieszkańców Lublina zebrał reporter

0: MFM Dominik Smaga. Na Lubelszczyźnie tylko 3% badanych zdecydowanie dobrze ocenia przydatność alertów.
1: Pełne wyniki naszego sondażu są na rmf24.pl.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
0: Tomasz Carlikowski i jego gość. Witamy panów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Moim gościem jest Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSWiA. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Panie ministrze, panie premierze, zadowolony pan jest z alertów RCB? Nasi słuchacze, jak słychać, no ci, którzy nie dostają tak często zadowolenia, a inni to tak mniej trochę.
4: No właśnie, powinno być odwrotnie. To właśnie powinno być tak, że ci, którzy żyją w strefie zagrożenia, a można powiedzieć, że wschodnia część naszego kraju taką strefą jest, powinni być zadowoleni. Jeżeli nie są, to znaczy, że
3: no to
4: rząd nie spełnia.
3: Zmienił?
4: Przede wszystkim nie spełnia oczekiwań rząd. Przede wszystkim należy uprzedzać wtedy, kiedy jest duże prawdopodobieństwo zagrożenia. A ja mam takie wrażenie, że rządzący, żeby mieć usprawiedliwienie, że cokolwiek robią, wysyłają alerty. A gdzie się można schronić? Na przykład, gdzie w Warszawie można się schronić? Gdzie są schrony? Mówili, że,
3: schrony wybudują.
4: Tymczasem nie wybudowali schronów. A więc ja się zgadzam z opinią przedstawioną przez jednego słuchaczy, że w ten sposób usypiają wrażliwość ludzi. Bo w sytuacji, w której otrzymują mieszkańcy Lubelszczyzny bardzo często alerty, no to przyzwyczajają się do tego. A więc służby powinny działać w ten sposób, a służby są zarządzane przez rząd, żeby być gotowym do pomocy wtedy, kiedy jest zagrożenie realne.
3: No tak, ale rozumiem, że tu chodzi o to, że za każdym razem, jak lecą pociski w kierunku Lwowa czy okolic, no to jakieś zagrożenie powstaje i trzeba przed nim ostrzec.
4: To trzeba zbudować na przykład jednostkę wojskową w Sobieszynie, powiat rycki, województwo lubelskie. Zaplanowana została ta jednostka za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dywizjon przeciwlotniczy nie powstał. Nie powstał. To jest właśnie zarzut, który stawiam dziś rządzącym, że dużo opowiadają, a mało robią.
3: Był pan szef MSWiA, obawia się pan kolejnych ataków w szkołach?
4: Ja myślę, że problem jest głębszy. Sądzę, że on wynika z pewnego kryzysu. Kryzysu wieloaspektowego.
3: Ale kryzysu czego?
4: Kryzysu szkoły, kryzysu również związanego z podejściem, bo przecież dziś rządzący na przykład zrezygnowali z jednej lekcji religii, a więc z kryzysu wychowania.
3: Więc jakby była religia, to by nie zaatakowali ci chłopcy nożem.
4: Chodzi o postawy. Chodzi o postawy. Kiedy na przykład mówią młodym ludziom, że mogą sobie płeć zmieniać, no to wprowadzają w ich głowach zamęt. Więc
3: panie premierze, ja nie do końca rozumiem związek między tranzycją a atakowaniem nożem kolegów, często z przyczyn psychicznych po prostu.
4: No właśnie, a te przyczyny psychiczne z czego wynikają? No wynikają z kryzysu wychowania, z kryzysu edukacji, z kryzysu cywilizacyjnego, tak bym powiedział. Mamy do czynienia z kryzysem cywilizacyjnym. Na przykład,
3: a może wynikają z przemocy? Obaj ci chłopcy byli, to wiemy, z rodzin bardzo przemocowych, a nie z rozchwiania wartości.
4: Przemoc jest problemem w naszym kraju, kiedy rządzący posługują się 8 gwiazdkami. Chociażby dzisiaj w radiu RMF występował poseł, który kilka dni temu, tydzień temu mierzył pięścią w kamerę, a na, tej
3: RMF
4: pięści...
3: występują różni
4: tak,
3: posłowie.
4: Ja wiem, a na tej pięści miał wulgarne słowo skierowane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ale to jest polityk koalicji rządzącej. To jest polityk koalicji rządzącej. Te wypiep, te 8 gwiazdek to Donald Tusk wprowadził
3: panie
4: do
3: premierze,
4: polityki.
3: Dobrze, tylko że jak rozumiem, to nie jest tak, że tylko jedna ze stron posługuje się czasami agresywnym językiem.
4: A w tym strona Donalda Tuska posługuje się agresywnym językiem. Tak,
3: Prawo
4: oczywiście.
3: I Sprawiedliwość nie ma sobie nic do zarzucenia.
4: Oczywiście, że tak. Popatrzmy. Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa z nadania Donalda Tuska. To Donald Tusk go do Sejmu wprowadził, dając mu jedynkę.
3: Poseł Mejza.
4: Ale poseł Mejza.
3: Poseł Matecki, który wzywa do tego, wobec mnie wzywał do tego, żeby pisać, co ludzie o mnie myślą, i ludzie pisali rzeczy straszne. Znaczy, obie strony tutaj są...
4: Ja nie przyjmuję tej symetrii, bo przemysł pogardy, to jest opisane już naukowo, wprowadził do dyskursu politycznego nikt inny, tylko Donald Tusk w 2005
3: roku. Ale wróćmy do szkół.
4: A to się nasila.
3: Wróćmy do szkół. Co trzeba zrobić, gdyby pan był szef MSWiA poza policją? Bo rozumiem, że tutaj pewnie by nie było wielkiego sporu. Policjanci powinni być pod szkołami. Co jeszcze?
4: Tylko proszę pamiętać o tym, że trzeba przeciwdziałać temu kryzysowi, tak żeby rodzice mieli pewność, że kiedy wysyłają dzieci do szkoły, to dzieci są bezpieczne. Nie postawimy policjantów w każdej klasie. Trzeba wrócić do wartości, do przesłania chrześcijańskiego. Trzeba wrócić do tego, żeby na przykład, żeby nie atakować kościoła rzymskokatolickiego, bo jest atakowany.
3: Panie premierze, to znaczy, chce pan powiedzieć, że żeby młodzi ludzie
4: trzeba wrócić do źródeł naszej cywilizacji.
3: Czyli więcej religii. Więcej religii.
4: Tak, bo religia, etyka
3: nie
4: dla
3: bramki,
4: tych, którzy są niewierzący.
3: Nie policja, tylko lekcje religii.
4: Policjant nie wychowa dziecka. Policjant nie wychowuje, swoje dziecko wychowuje, ale policjant nie jest...
3: A dodatkowa lekcja religii wychowa
4: dziecko?
3: Ale przy
4: każdym... Tak. Religia wychowuje.
3: To nie rodzice wychowują dzieci?
4: Rodzice również, ale jeżeli ktoś, pan wskazał na tych młodych ludzi, którzy atakowali, widać, jest kryzys w ich rodzinie, a więc szkoła powinna pomóc w tej sytuacji. Szkoła nie pomoże, stawiając policjanta przy tym młodym
3: człowieku.
4: Nie,
3: szkoła pomoże, zgłaszając to na policję i na przykład doprowadzając do tego, że te dzieci zostaną odebrane rodzicom.
4: Szkoła pomoże, wychowując to dziecko, wychowując w poczuciu, w poczuciu tego, że pewne normy cywilizacyjne należy przestrzegać. Nie zabijaj. To jest przesłanie wyjęte z 10 przykazań.
3: To jak się panu podoba pomysł Pita Hekseta, żeby przeprowadzić publiczną egzekucję na sprawcy oczywiście zamachu, strasznego zamachu w Stanach Zjednoczonych?
4: A to jest... No, mnie się publiczne egzekucje nie podobają, ale myślę, że odbiegamy od problemu dotyczącego kryzysu cywilizacyjnego.
3: Bo to jest też kryzys cywilizacyjny. Jeśli ci młodzi ludzie obejrzą publiczną transmisję, to dla nich przemoc zostanie znormalizowana. Znaczy, jeżeli państwo może kogoś rozstrzelać, czyli zemścić się za jakieś działanie, to dlaczego oni nie mogą się
4: tylko
3: zemścić?
4: Widzi pan, jeżeli już wchodzimy na to pole, to trzeba też powiedzieć, że dla dorosłych, dla przestępców, to, że zostaną pozbawieni życia, no, stanowi pewien element odstraszania. Świadomość tego, że zapłaci głową, że przestępca, że bandyta zapłaci głową za zbrodnie szczególnie zuchwałe, szczególnie okrutne. Tak,
3: tutaj
4: myślę, że należałoby
3: przywrócić. Za chwilę wrócimy do tego tematu. Nie żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
0: Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pozostaje gościem Tomasza Terlikowskiego.
1: My z faktami wracamy o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy Mar-

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Nocna ewakuacja w Lublińcu w Śląskiem. Powodem był ulatniający się gaz. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Marcin Buczek, znasz szczegóły?
3: Jestem.
2: Witamy w faktach. Gdzie dokładnie ulatniał się ten gaz?
3: To było jedno ze skrzyżowań. Zapach gazu był tam znacząco wyczuwalny. Jak się okazało, gromadził się on w jednej ze studzienek. Zapadła decyzja o ewakuacji. Z pobliskiego budynku ewakuowano 15 mieszkańców. Wśród nich było czworo dzieci. Wszystkich przewieziono do budynku pobliskiego dworca. Początkowo planowano także ewakuować policjantów z pobliskiej komendy. Ostatecznie jednak ta ewakuacja nie była już potrzebna, bo znaleziono zawór gazu i jego dopływ odcięto. A jak przed chwilą powiedział mi jeden ze strażaków, jeszcze w nocy ewakuowani lokatorzy wrócili do mieszkań.
1: 5000 litrów środków biobójczych i alkohol etylowy w plastikowych butelkach.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi zlikwidowali w Pabianicach nielegalną rozlewnię alkoholu. Zatrzymano 4 osoby.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że do produkcji alkoholu grupa wykorzystywała ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
2: Nobel nie jest powodem do odwołania egzaminu.
1: No i przekonali się o tym ci, którzy studiują u Amerykanina Michaela Woodforda, jednego z dwóch tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.
2: No tak, studenci bili brawo, chyba już słyszeli te wieści o nagrodzie. Ale egzamin musiał się odbyć. Przypuszczam, że niektórzy liczyli na to, iż w obliczu tak wspaniałych wiadomości zostanie on odwołany. Jednak przeprowadziłem ten egzamin, przyznaje Woodford, profesor ekonomii politycznej katedry imienia Johna Batesa Clarka na Uniwersytecie Columbia.
1: Jeden z dwóch nagrodzonych.
2: Tym drugim Robert E. Hall.
1: Nagrodzeni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Dziś wieczorem na 9 stadionach w Europie zabrzmi ta melodia.
1: Rusza druga seria spotkań fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, no i od niej Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
2: Wojtku, jakie mecze dziś zapowiadają się najciekawiej?
5: No zdecydowanie starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Ciekawie z pewnością będzie też w Stambule. Galatasaray podejmie Barcelonę, a gospodarze wspierani przez swoich fanatycznych kibiców to zawsze trudny rywal, zaznacza Hansi Flick, trener zespołu z Katalonii. Odgłosy stadionu, zachowanie kibiców to coś niesamowitego. Wspierają swoją drużynę, co widać też w wynikach meczów z wielkimi rywalami. Grają przeciwko nim jak równy z równym. Jak wielki zespół, mówił Flick. My z ciekawością będziemy też zerkać na rywalizację Sabah Baku ze Slawią Praga, no bo zobaczymy w niej reprezentantów Polski, Tymoteusza Puchacza i Wiktora Nowaka. A awans do drugiej części baraży o Mundial zagrają dziś polskie piłkarki. Biało-czerwone na stadionie w Gdańsku podejmą reprezentantki Belgii. Podopieczne Niny Patalon muszą odrabiać straty, bo pierwszy mecz na wyjeździe przegrały 0-1.
6: W każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać.
5: Mówiła Paulina Dudek, obrończyni naszej reprezentacji. Pierwszy gwizdek w Gdańsku o 18:00. Maja Chwalińska awansowała dosłownie przed chwilą do drugiej rundy turnieju w Wuhan. Polka opuszcza właśnie kort po tym, jak pokonała 6-3, 6-2 Majar Sharif z Egiptu, a po południu awans do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju powalczy Hubert Hurkacz, nasz tenisista, który w drugiej rundzie pokonał, przypomnę, Nowaka Dżokowicza, zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokino.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Wiem, że

0: cały gang z dala od problemów. Trzymasz z dala od problemów cały gang.
1: Słuchacie stacji RMF Viral.

bądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: W fonach Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
2: Kolejna osoba zatrzymana w sprawie podpalenia we wrześniu stacji Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu.
3: Od informacji reportera RMF FM zaczynamy, a potem Mariusz Błaszczak o sondażu RMF FM na temat alertów ARCB.
2: Kolejowe problemy na Śląsku.
3: Wypadek na S-Trójce w Wielkopolsce.
2: I Maja Chwalińska ze zwycięstwem.
3: Jest punktualnie 9:00, zapraszamy na fakty.
2: Trzecią osobę mogącą mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu zatrzymali niemieccy policjanci.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest to kobieta, została zatrzymana w Berlinie podczas akcji kontrterrorystów.
2: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, dzień dobry. Co wiadomo o tej zatrzymanej?
4: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju. Dotychczas polski wymiar sprawiedliwości potwierdził, że podpalenia stacji Starlink koło Grodziska Mazowieckiego dokonali dwaj obywatele Turcji. Na nasz wniosek podejrzanych zatrzymali niemieccy funkcjonariusze. Cudzoziemcy, którzy mieli działać na zlecenie obcego wywiadu w Niemczech, czekają teraz na ekstradycję do Polski.
5: Kłopoty pasażerów kolei śląskich w okolicach Raciborza. Konieczne było tam wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej.
2: Razem z nami w faktach Marcin Włóczek. Marcinie, co stało się na torach?
6: Jeden z porannych pociągów relacji Racibórz-Katowice połamał pantograf. To było na odcinku między Raciborzem i Marklowicami. Ruch został tam wstrzymany i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Natomiast pociągi dalekobieżne skierowano na trasę okrężną przez Rybnik i Wodzisław Śląski. W tej chwili między innymi odwołane są pociągi na odcinku Nędza-Racibórz i tam właśnie jeżdżą autobusy. Odwołano też pociąg z Rybnika do Bielska Białej, a na trasie Racibórz-Chałupki składy mają kilkudziesięciominutowe opóźnienia.
5: Alerty RCB nie spełniają obecnie swojej roli. Tak komentował nasz sondaż w porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, autor rozmowy. Tomku, skąd taka opinia byłego szefa MSWiA?
7: Mariusz Błaszczak, uzasadniając tezę, odwołał się do opinii jednego z naszych słuchaczy, który w faktach mówił:
8: ludzie przestają być wrażliwi na nie.
9: Ja się zgadzam z opinią przedstawioną przez jednego słuchaczy, że w ten sposób usypiają wrażliwość ludzi.
7: Ale to nie koniec krytycznych uwag Mariusza Błaszczaka.
9: Ja mam takie wrażenie, że rządzący, żeby mieć usprawiedliwienie, że cokolwiek robią, wysyłają alerty.
7: Co zatem zdaniem byłego szefa MSWiA powinny zrobić służby zamiast wysyłania alertów?
9: Służby powinny działać w ten sposób, a służby są zarządzane przez rząd, żeby być gotowym do pomocy wtedy, kiedy jest zagrożenie realne.
10: No tak, ale rozumiem, że tu chodzi o to, że za każdym razem, jak lecą pociski w kierunku Lwowa czy okolic, no to jakieś zagrożenie powstaje i trzeba przed nim ostrzec.
9: To trzeba zbudować na przykład jednostkę wojskową w Sobieszynie, powiat rycki, województwo lubelskie. Zaplanowana została ta jednostka zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Dywizjon przeciwlotniczy nie powstał. To jest właśnie zarzut

0: który stawiam dziś rządzącym.
1: Sugerował polityk PiS.
2: Przypominamy, z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że tych powiadomień jest zbyt dużo.
3: Wyniki sondażu mamy na rmf24.pl.
2: Ostrzegamy kierowców. 3 samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej S5 w Konarzewie w Wielkopolsce.
3: Zablokowane są 2 pasy w stronę Piły.
4: To także są fakty.
3: Maja Chwalińska o poranku ze zwycięstwem.
2: Wygrała 20 minut temu mecz w chińskim Wuhan z reprezentującą Egipt Majer Sharif.
3: Ostatnia piłka meczu.
2: Proszę bardzo. Zwycięski początek turnieju w Wuhan. Maj Chwalińskiej 2 sety wygrane przez Polkę 6-3, 6-2.
3: Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16.
2: Iga Świątek kontra Magdalena Fręch. Do tej pory oficjalnie zagrały tylko raz. 4 lata temu w Warszawie.
3: I wtedy lepsza okazała się Świątek. Teraz na pewno Polka awansuje do 1:8.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Welcome. Number one. Body movement. No sitting still. Number two. Only speak in glory. Leave your baggage at home.
4: None of that deep shit.
3: Number three. Don't tap the glass.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.
2: Co z wyborami na Ukrainie? Czy apele o zawieszenie broni w Strefie Gazy odniosą skutki? Jak Europa poradzi sobie z konsekwencjami zmian klimatycznych? Nad odpowiedziami na te i inne pytania zastanowimy się wraz z ekspertami.
1: Każdą sobotę po 13:00 Andrzej Kochut zaprasza na przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co?

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie, proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

fast around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo

0: Temat numer jeden, ujawniona przez RMF FM informacja o trzeciej osobie zatrzymanej w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu.
1: To kobieta, zatrzymano ją w Berlinie.
0: Akcja służb w ogrodzie zoologicznym w Łącznej koło Wałbrzycha.
1: Zatrzymano 4 osoby. O co chodzi, to wyjaśni nasza dziennikarka.
0: Rosja zaatakowała 2 statki u wybrzeża Bułgarii, informuje szef MSZ Ukrainy.
1: W tych faktach też piłkarskie plotki.
0: Jest 10, zaczynamy. Trzecią osobę mogącą mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu zatrzymali niemieccy policjanci. To jest informacja, jaką ujawnił przed godziną reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: To kobieta. Została zatrzymana w Berlinie podczas akcji kontrterrorystów. Najprawdopodobniej miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji.
0: Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowo udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej 23 września wieczorem w miejscowości Wola Krabowska w powiecie grójeckim na Mazowszu.
1: 2 dni później prokurator z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
0: Wczoraj, przypominamy, poinformowano, że na terenie Niemiec zatrzymano 2 obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie tej stacji Starlink. Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta.
1: Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych.
0: Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie poparł na posiedzeniu minister cyfryzacji.
2: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
0: Podkreśla minister Krzysztof Gawkowski.
1: Wśród przyjętych przez komisję poprawek jest też skrócenie czasu jej wejścia w życie z 6 do 3 miesięcy.
0: Zmianami w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną Senat ma zająć się jeszcze dziś.
1: Po ich przyjęciu ustawa wróci do Sejmu.
0: 108 tysięcy szkół skontrolowali policjanci w akcji prowadzonej od zeszłego tygodnia.
1: Zatrzymali 167 osób.
0: Te kontrole mają związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.
1: Patrole policji w szkołach i koło placówek będą prowadzone do odwołania.
0: To fakty RMF FM. 2 statki trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeża Bułgarii zostały zaatakowane przez Rosjan, a na skutek tego zdarzenia ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu.
1: Te informacje przekazuje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Podkreśla, że kolejny raz Moskwa świadomie lekceważy życie cywilów i bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czarnym.
0: Do ZOO w Łącznej koło Wałbrzycha wkroczyła prokuratura, biegli i policja.
1: Śledczy mają podejrzenia dotyczące nieprawidłowości nad opieką nad zwierzętami. 4 osoby zostały zatrzymane.
0: A fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Jak ustaliłam, wśród zatrzymanych są pracownicy ZOO i właściciel Marcin Nowaczyk, który już wczoraj sygnalizował, że zwierzęta mogą mu zostać odebrane. Apelował o spokojne, odpowiedzialne działanie służb. Prokuratura dostała jednak zawiadomienie od organizacji zajmujących się zwierzętami, że w ZOO panują złe warunki bytowe. Chodzi m.in. dostęp do pokarmu, opieki medycznej i ewidencji zwierząt, które wciąż się rozmnażają. W tej chwili weryfikują to na miejscu śledczy. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury w Świdnicy Mariusz Pindera, wkrótce zapadnie decyzja o ewentualnej ewakuacji zwierząt. Na razie nikt nie został przesłuchany i nikt nie usłyszał zarzutów. ZOO Łączna, przypomnę, słynie z otwartych wybiegów, z pięknymi widokami na Sudety. Główną atrakcją dla turystów jest możliwość karmienia i głaskania tych łagodniejszych gatunków, takich jak lemury, ale goście mogą też oglądać tygrysy, wielbłądy czy wilki.
1: Na koniec piłkarskie plotki.
0: No, a może jednak coś więcej. Brytyjskie BBC w swoim cyklicznym internetowym wydaniu Football Gossips, czyli piłkarskich plotek, informuje dziś o Manchester United, zainteresowanym Giuliano Simeone z Atletico Madryt. Ale jest też jeszcze jedna informacja.
1: I to informacja dotycząca Polaka.
0: Brighton, klub, w którym zagrało już kilku Polaków, wytypowało 19-letniego ofensywnego pomocnika Red Bull Salzburg, Bartosza Mazurka, jako jeden z głównych celów transferowych na styczeń. No, zobaczymy, co z tych plotek stanie się faktem. Kolejne wydanie punktualnie o 11. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: cię jak.
1: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: jest, co jest, co jest, co jest. Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyrzygiwał coś na płód.
2: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
2: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Makabryczne odkrycie na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Jagieły. Od razu łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który ustala fakty w sprawie tej tragedii. Michale, co wiadomo w tym momencie?
1: Nad ranem policjanci otrzymali zgłoszenie, że na balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Służby przyjechały na miejsce i weszły do mieszkania.
2: Policjanci ujawnili kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu pod nadzorem prokuratorów czynności wykonują policjanci, ustalamy personalia, a także szczegółowe okoliczności i przebieg tego zdarzenia.
1: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Funkcjonariusze wciąż ustalają, w jaki sposób zmarły osoby znalezione w mieszkaniu. Jak usłyszałem, jedną z hipotez jest tak zwane samobójstwo rozszerzone.
0: Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z publicznym nawoływaniem w internecie do zabójstwa najwyższych urzędników państwowych, w tym premiera i marszałka Sejmu, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny doszło wczoraj w wielkopolskich Obornikach.
3: O tym usłyszycie tylko w faktach RMF FM.
0: Patrol policji kilka godzin po podpaleniu bazy Starlinków koło Grodziska Mazowieckiego legitymował w okolicy dwóch Turków, którzy później okazali się podpalaczami i pozwolił im odejść. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Na wniosek polskich śledczych mężczyźni ci zostali zatrzymani wczoraj w Niemczech pod zarzutem dokonania dywersji na zlecenie obcego wywiadu. W faktach z tymi doniesieniami Krzysztof Zasada, witamy cię. Krzysztofie, dlaczego nie zatrzymano ich tuż po pożarze?
4: Bo w chwili, gdy natrafił na nich patrol policji, nie było jeszcze uprawdopodobnione, że doszło do dywersji. Mowa była o zapłonie instalacji. Zapisy kamer monitoringu trafiały dopiero do analiz. Miejscowi funkcjonariusze natknęli się na dwóch cudzoziemców około 10 kilometrów od Woli Krobowskiej, w której jest baza Starlinków. Było to przed 10, kilkanaście godzin po wybuchu pożaru. Cudzoziemców wylegitymowano, spisano i jak się okazuje, to był jeden z przełomów do tego, by ich potem zatrzymać.
0: A jakie są ustalenia polskich służb?
4: Turcy wjechali do Polski z Niemiec przez Świecko, dotarli do Łodzi. Tam miała ich przejąć kobieta, ta, którą także zatrzymano wczoraj w Berlinie. Jak usłyszałem, odnotowanie obecności wylegitymowanych Turków w okolicy pożaru pozwoliło odtworzyć ich trasy poruszania się w Polsce. Udało się wyśledzić, jakim samochodem i którędy się poruszali. Analizowano dane z logowania się telefonów. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości i sporządzenie wniosku do Niemiec o zatrzymanie sabotażystów.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Kilkanaście minut temu alarm odwołano. To był już dzisiaj drugi alert. Po godzinie czwartej otrzymali go mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. I czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
5: Dzień
0: cię, Kasiu.
5: Dobry.
0: I na początek londyński festiwal filmowy.
5: Aktorzy oraz reżyser Danny Boyle pojawili się na czerwonym dywanie na premierze filmu Ink. Tym razem twórca Trainspotting czy filmu Slumdog Milioner z ulicy na przykładzie tabloidu The Sun opowiedział, jak pogoń za klikalnością niszczyła tradycyjne wartości dziennikarstwa. W obsadzie m.in. Guy Pearce i Jack O'Connell. Myślę, że to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Wskazujemy, gdzie to się zaczęło, jak tu dotarliśmy, no i co straciliśmy, mówił aktor na londyńskim festiwalu. Nową wystawę dyrygent 10 Muzy z Radomia Andrzejowi Wajdzie w setną rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci można oglądać w Muzeum Malczewskiego w Radomiu. Wybitny reżyser mieszkał w tym mieście w dzieciństwie i we wczesnej młodości. Antonio Banderas zagra konkwistadora Hernana Corteza w historycznej superprodukcji, która połączy tradycyjne metody filmowe z technologiami opartymi na sztucznej inteligencji. Cortez ma trafić na ekrany w przyszłym roku. Są już nowi, prawdziwi policjanci z Miami. Jak wyglądają i kiedy ich zobaczymy w kinie? O tym opowiem w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu byle do piątku, 5 po 11. No właśnie, a w nocy pierwsze przymrozki.

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa,
3: mam cash i kartę Visa,
2: moje życie loco la fida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la fida.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Temat podpalenia bazy Starlinku. Wracamy do niego właśnie teraz w faktach w samo południe. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Zapraszam. Dziś decyzja niemieckiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski dwóch Turków podejrzanego o podpalenie na Mazowszu bazy Starlinków. Są zarzuty dla 46-latka, który nawoływał do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu. W faktach także ważne informacje o utrudnieniach dla kierowców podróżujących A1 Wódzkiem. Miami Vice 85 będzie nowa odsłona kultowej policyjnej opowieści i o tym też za moment. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie ekstradycji do Polski dwóch Turków podejrzanych o podpalenie bazy Starlinku w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, cudzoziemcy zatrzymali wczoraj w Niemczech na polecenie polskich służb. Dziś mają stanąć przed sądem. Krzysztof

0: W Polsce, informuje prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Także wczoraj na Dolnym Śląsku zatrzymany został 66-latek, który groził zamachem na premiera Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta. Taka opinia została właśnie opublikowana na stronach komisji. Rekomendacja komisji mówi o konieczności przeprowadzenia zaprzysiężenia z zachowaniem odpowiedniej formy i jego należytego potwierdzenia aktem notarialnym przedstawionym prezydentowi. Ten temat powróci w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy na łódzkim odcinku autostrady A1. Po wypadku samochodu osobowego z przyczepą na węźle Brzeziny zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. Uważajcie. Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia najlepiej oceniają przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Szczegółowe wyniki zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, w sondażu pojawiły się też pytania o politykę.
1: Tak, i tu raczej bez zaskoczeń. Wyborcy opozycji nie są przychylni alertom RCB, ich częstotliwości, jak i przydatności. W szczególności wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Pracownia Opinia 24 przyjrzała się też grupom zawodowym. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
0: W Częstochowie zaplanowano dziś testy jednej z syren alarmowych. Władze miasta informują, że chodzi wyłącznie o jej sprawdzenie, a emitowany dźwięk nie oznacza zagrożenia. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, gdzie i jak długo będą te testy?
2: Chodzi o syrenę z ulicy Sabinowskiej w rejonie numeru 62 i 64. To dzielnica Stradom. Syrena ma być testowana do godziny 13. Emitowane będą dwa rodzaje sygnałów. Ogłaszający alarm to 3-minutowy sygnał modulowany, natomiast sygnał ciągły to odwołanie alarmu. Ten dźwięk także ma być emitowany przez 3 minuty. Władze Częstochowy informują, że chodzi wyłącznie o sprawdzenie syreny i rozlegające się dziś w mieście sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
0: Przez cały październik w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrologicznego. Niski stan wód może zaobserwować m.in. na jeziorze Rusałka w Szczecinie. Jak mówi profesor Robert Czerniawski, hydrolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, na płytkich miejskich sadzawkach susza jest szczególnie widoczna.
3: Sadzawki miejskie na nich najlepiej widać, bo sadzawki są wodami, które są zasilane jakimiś małymi ciekami i przepływ tych cieków przez te sadzawki się zmniejsza, co automatycznie skutkuje tym, że poziom wody się obniża. Są to takie bardzo dobre papierki lakmusowe, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
4: Ta woda powinna wyżej teraz sięgać?
3: No, oczywiście, zdecydowanie wyżej. Widać takie linie na brzegu, no to jest około 30-40 cm. Oczywiście w takich sadzawkach ten poziom wody można regulować i on jest podwyższany na wypływie, ale jak widać, nawet to nie pomaga, aby ten poziom, powiedzmy sobie, optymalny utrzymać.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Długotrwała susza hydrologiczna może skutkować wysychaniem studni głębinowych czy spadkiem ciśnienia w wodociągach.
5: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
0: Miami Vice 85 to nowa odsłona słynnej policyjnej opowieści. Właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kogo oglądamy na tych fotografiach?
6: Widzimy, jak wyglądają Austin Butler i Michael B. Jordan, nowi Crockett i Tubbs. Pierwszy ma szary garnitur w takim pędzie, drugi czarną skórzaną kurtkę i to jest kinowy remake klasycznego serialu Policjanci z Miami.
0: A który, przypomnijmy, właśnie był hitem od połowy lat 80., tak?
6: I do 90. nawet. Inspiracją dla twórców nowej odsłony był pierwszy sezon produkcji z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem. Reżyseruje Joseph Kosiński, ojciec sukcesu m.in. Top Gun Maverick. W filmie policjanci Crockett i Tubbs pod przykrywką przenikają do gangsterów, by rozbić siatki kryminalne na Florydzie. Kinowa premiera za półtora roku, ale poczekamy. Mm-hmm.
0: Poczekamy oczywiście, a więcej o tej hollywoodzkiej modzie na odkurzanie dawnych hitów jeszcze przed 13 w naszym radiu internetowym RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

Nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, jesteśmy ponownie w studiu, a przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo, ponownie.
2: Zapraszam. Należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej. Tak właśnie stwierdziła Komisja Wenecka. Szczegóły za moment. Paliwo znowu droższe. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. W faktach pytamy też, czy sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę nad naszą lodówką. W wypadku, gdy prezydent odmawia lub opóźnia zaprzysiężenie sędziego wybranego przez Sejm, ślubowanie można przeprowadzić bez jego fizycznego udziału. Tak stwierdza w opublikowanej dziś opinii Komisja Wenecka. Organ doradczy Rady Europy przygotował opinię w związku z kryzysem w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Zapoznał się z nią nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie piszą eksperci?
3: Dokument na 23 stronach opisuje sytuację powstałą w wyniku nieprzyjęcia przez Karola Nawrockiego ślubowań od 5, a więc już od co trzeciego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po przeprowadzeniu dyskusji i rozważeniu sprawy Komisja Wenecka rekomenduje, żeby prezydent przeprowadzał ceremonię złożenia przysięgi niezwłocznie i bez przypisywania sobie uprawnień do kontroli procedury wyboru sędziów. Jeśli przeprowadzenia

0: Tanie diesel, jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 98 groszy.
1: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Niewielkie modele sztucznej inteligencji mogą już wkrótce zacząć się powielać, wykorzystując do tego nasze piekarniki, telewizory czy lodówki, ostrzega rozwijająca technologię AI firma Anthropic.
2: Dotyczy to na szczęście tylko urządzeń należących do tak zwanego internetu rzeczy, czyli podłączonych do sieci, inteligentnych, wyposażonych w oprogramowanie sprzętów codziennego użytku.
0: Tych rzeczy jest coraz więcej, prawda? W
2: to
0: studiu
2: prawda.
0: Grzegorz Jasiński. Witamy Cię, Grzegorzu. Jak realne jest to niebezpieczeństwo?
2: Realne i podobno bliskie. Komunikat Anthropica wskazuje, że niewielkie modele AI mające poniżej 30 miliardów parametrów mogą osiągnąć takie zdolności w ciągu kilku miesięcy, a ich atutem jest relatywnie słabe zabezpieczenie tych inteligentnych systemów, które często autonomicznie sterują ogrzewaniem, kamerami, oświetleniem, są często elementami tak zwanych inteligentnych domów. Już w tej chwili czołowe modele AI potrafią wykonać większość niezbędnych kroków, ale pełny proces replikacji wciąż stanowi dla nich wyzwanie. To jednak szybko może się zmienić.
0: No to ja mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy da się je wyłączyć?
2: I właśnie z tym może być największy problem. Eksperci apelują więc do producentów urządzeń tego internetu rzeczy o pilne wdrożenie skuteczniejszych zabezpieczeń, a do użytkowników o większą ostrożność w korzystaniu z nich.
0: Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci. A teraz WF na rowerach miejskich. To nowy program skierowany do uczniów ze Szczecina, który ma radykalnie zmienić tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Zainteresowanie jest duże. Dziś na przejażdżkę po Szczecinie wybrała się grupa trzecioklasistów jednego z liceów.
3: Bardzo chciałabym, żeby co tydzień były takie WF-y. Mogę lubić na rowerze.
4: No dzisiaj pogoda jest przepiękna.
3: No właśnie, bo się baliśmy, że będzie padać, ale na szczęście idziemy i patrzymy, słońce jest idealnie. Nawet jak niska temperatura, to się rozgrzejemy i będzie w porządku.
4: Fajnie wyjść ze szkoły?
5: Tak, w końcu ze szkoły, a nie cały dzień tam siedzieć. Fajna taka inicjatywa z rowerem.
4: Czy wy się cieszycie na taką wycieczkę?
6: Bardzo się cieszymy.
4: Dokąd jedziecie, wiecie? Czy nie?
6: Nie, jeszcze nie. Jaka trasa, mam nadzieję, że spokojna.
4: Gdzieś tam na Arkonkę w te okolice, z tego co słyszałam.
6: A tam jest fajna droga rowerowa i na rolki w ogóle.
4: Dobrze, nie pada.
6: Aktywniej się ten czas spędza niż na przykład na sali.
5: Zaraz słyszymy, mamy kaski, mamy rowery i jedziemy.
0: Usłyszała od licealistów nasza reporterka Anna Pałamar. Wrocław na drugim miejscu w światowym rankingu destynacji z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. W badaniu wzięto pod uwagę m.in. ceny biletów lotniczych oraz niewysokie koszty zakwaterowania. Czym jeszcze stolica Dolnego Śląska zachwyca obcokrajowców? Piszemy o tym na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Coś bardzo dziwnego pojawiło się w polskich lasach. Właśnie o tym czytam. Wygląda jak z innej planety, dosłownie.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów i mamy najnowsze informacje. Ewa Kwaśny.
2: Na początek nowe doniesienia dotyczące tragedii w Kielcach. Tam w jednym z mieszkań znaleziono 4 ciała. Posłuchajcie, co ustalili śledczy. Papież jest już w rzymskiej klinice Gemelli. Jeszcze dziś ma tam przejść operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu i wokół niego wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W faktach o 14:00 także o ruszającej drugiej w tym sezonie kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zabił żonę i dzieci, a później odebrał sobie życie. To najbardziej prawdopodobny scenariusz tragedii w Kielcach. Jak informowaliśmy już w faktach, 4 ciała znaleziono dziś w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Jagieły. Z najnowszymi informacjami teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Witaj Michale, co już ustalili śledczy?
3: Jak usłyszałem, wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił swoją 52-letnią żonę oraz dzieci w wieku 17 i 18 lat, a później sam odebrał sobie życie na balkonie mieszkania. Jego ciało nad ranem zauważył sąsiad, który wezwał służby.
4: Trwają na miejscu zdarzenia czynności w postaci oględzin miejsca i zwłok na miejscu ich ujawnienia. Te czynności zapewne potrwają dzisiaj do godzin wieczornych. Nasze wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym.
3: Mówi Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Śledczy wciąż ustalają, w jaki sposób zginęły 3 osoby, których ciała znaleziono w mieszkaniu. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Partnerzy nie uprzedzili nas o balistycznym ataku na Kijów, w którym ucierpiała infrastruktura cywilna, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał ukraiński przywódca, w ciągu 2 dób od ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenia broni dotyczącego uderzeń na obiekty energetyczne, Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii ani sektora energetycznego. Ale Rosja nie posłuchała prezydenta USA. W tym czasie Rosjanie atakowali zarówno nasze obiekty energetyczne, jak i naszą infrastrukturę krytyczną oraz dali całkowicie jednoznaczne sygnały, że nie zamierzają

0: bardziej oszczędnego gospodarowania wodą.
1: Mniej wody to konieczność korzystania z wody będącej w tym samym obiegu, w recyklingu. To znacznie zwiększa koszty produkcji. Mieszkańcy południowej Francji w tym roku nie korzystali w swoich gospodarstwach z bieżącej wody, tylko gromadzili ją i wielokrotnie korzystali z tej samej wody przetworzonej już przez nich. Ten problem już widać w Europie. W Polsce jeszcze nie aż tak, bo dotyka na razie głównie rolnictwa i przemysłu, a nie przeciętnego Kowalskiego, ale na południu Europy to już widać.
0: Wyjaśniał profesor Robert Czerniawski, hydrogeolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziś rusza druga w tym sezonie kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań będzie mecz Atletico Madryt z Manchesterem United. Z klubem z Norwegii zagra Bayern Monachium. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Bawarczycy zostali głośno przywitani w Stavanger, gdzie zagrają z Wikingiem.
2: Głośno i hucznie, bo kilkanaście minut po pierwszej w nocy przy hotelu, w którym spał cały zespół Bayernu, odpalono fajerwerki. To oczywiście nie pierwszy taki przypadek w historii futbolu, gdy fani miejscowej drużyny, by uprzykrzyć życie rywalom, odpalają w nocy fajerwerki. Zobaczymy, jak na boisku zrewanżują się piłkarze z Bawarii, którzy są zdecydowanymi faworytami w meczu z Wikingiem. W dzisiejszych spotkaniach nie zabraknie też polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra ze Slavią Praga, której zawodnikiem jest Wiktor Nowak, a Inter Piotra Zielińskiego zmierzy się z Club Brugge.
0: A w faktach za godzinę natomiast powiemy o rekordzie marsjańskiego łazika. Zapraszam o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Punktualnie, jak zawsze, są Ola Filipek, Oleksik Kora.
5: Czy ty powiedziałeś właśnie, że jestem punktualny?

0: catch my breath.
1: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
2: Zapraszam. A w faktach komentarz rzecznika rządu po opinii Komisji Weneckiej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 66-latek podejrzewany o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u jest przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Mieszkańcy blokują ewakuację zwierząt z zoo, włącznie koło Wałbrzycha. Na miejscu jest reporterka RMF FM i zaraz wszystko wyjaśni. W faktach także o historycznym wyczynie na Marsie. Opinia Komisji Weneckiej dotycząca obowiązku prezydenta przyjmowania przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potwierdzeniem stanu faktycznego, oświadczył na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Każdy, kto czyta konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego.
2: Podkreślał rzecznik rządu. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała też, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, ta ceremonia może się odbyć bez udziału głowy państwa. Na odebranie ślubowania czeka w sumie 5 osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W warszawskiej prokuraturze okręgowej trwa przesłuchanie mieszkańca Dolnego Śląska podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę po zatrzymaniu 66-latka szef MSWiA zasugerował, że chodzi o członka bardzo radykalnych grup. Kilka godzin temu w prokuraturze w wielkopolskich Obornikach postawiła zarzuty 46-latkowi, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarza TVP Info. Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Mieszkańcy blokują ewakuację zwierząt z zoo, włącznie koło Wałbrzycha. Od rana pracuje tam prokuratura, policja i weterynarze, którzy weryfikują informacje o nieprawidłowościach i złych warunkach na terenie ogrodu. 5 osób zostało zatrzymanych, a po oględzinach zapadła decyzja, że część zwierząt musi opuścić to miejsce. Na miejscu jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witamy.
4: Tak, dzień dobry.
2: Martyno, dlaczego mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić?
4: Mieszkańcy Łącznej i okolic uważają, że zwierzęta miały tu bardzo dobre warunki. W tej chwili blokują wyjazd busów ze zwierzętami.
5: Nigdy nie widziałam, żeby tym zwierzętom się działa krzywda. Te zwierzęta żyją jak w swoim naturalnym środowisku. I teraz wywiezienie tych zwierząt w taki sposób, że przyjeżdżają auta z Holandii i chcą zapakować zwierzęta w czasie nieobecności właściciela, no to jest po prostu kradzież. I jakim prawem?
4: Wiem, że część ptactwa czeka na wyjazd już w samochodach. Negocjujemy z protestującymi, powiedziała mi przed chwilą Agnieszka Głowacka-Kijek z policji w Wałbrzychu.
6: Rozmowy z mieszkańcami nie przynoszą skutku.

0: Enclopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: 20 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jedna z zaatakowanych jednostek zatonęła. Premier Bułgarii oświadczył, że choć nie ma jednoznacznych dowodów, to poszlaki wskazują na rosyjski atak. Psychiatrzy mają ocenić stan poczytalności 59-latki, która w sobotę zdemolowała dwie stacje paliw na Podhalu, potrąciła pieszego, uszkodziła kilka aut i motocykl. Sąd zgodził się na tymczasowy 3-miesięczny areszt kobiety. Dlaczego konieczna jest opinia biegłych lekarzy? To sprawdzał zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Kobieta nie ustosunkowała się do postawionych jej zarzutów i odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mikietyn. W związku z zachowaniem 59-letniej mieszkanki województwa mazowieckiego prokurator postanowił powołać dwóch biegłych psychiatrów, którzy mają ocenić stan jej poczytalności. Za rajd po drogach Podhala może jej grozić nawet do 8 lat więzienia. Kolejni biegli oszacują łączną wartość szkód, jakie wyrządziła swoją szaleńczą jazdą.
1: Dodajmy, kobieta była trzeźwa, ale pobrano jej krew na obecność substancji psychotropowych. Wyniki badań nie są jeszcze znane. W Galerii Handlowej w Rzeszowie za kilka dni ruszy biblioteka. Znajdzie się w niej około 12 tysięcy książek, audiobooki oraz gry planszowe. Placówka ma być czynna również w niedziele handlowe. Kolejna taka biblioteka ma powstać w budynku Rzeszowskiego Dworca Kolejowego. Za moment Klub Ekonomiczny. O 16:00 nowe fakty już przygotowują Marlena Chudzio i Tomasz Weryński. W ich imieniu zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Rejestracja wizyty u lekarza albo wykupienie leków może być za kilkadziesiąt minut utrudnione.
2: To przez prace serwisowe na portalach NFZ-u.
3: W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach znów leczeni będą mali pacjenci chorzy na nowotwory.
2: W Tatrach zwierzęta szykują się do zimy.
3: Sprawdzimy, kto już śpi.
2: A kto jeszcze łasuchuje.
4: Niedźwiedzie póki co mogą odnaleźć sporo jedzenia.
2: Minęła 16, a to oznacza, że już za godzinę możecie mieć problem z rejestracją wizyty u lekarza albo z wykupieniem leków.
3: Właśnie ruszają planowane wcześniej prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: Jak długo potrwa ta przerwa techniczna i co nie będzie działać?
5: Od 17 do 23 może nie działać system EWUŚ. To jest ten system, który pozwala sprawdzić w rejestracji przychodni czy szpitala, czy jesteśmy ubezpieczeni. Może wizyt w przychodniach czy planowych przyjęć do szpitala o tej porze jest mniej, ale o 18 rusza nocna pomoc lekarska. Kto nagle będzie musiał z niej skorzystać, może mieć kłopot, bo praca rejestracji, ale też lekarzy może być utrudniona. Lepiej więc zabrać ze sobą papierowe zaświadczenie zakładu pracy. Można też w przychodni wypełnić specjalny formularz, w którym potwierdzamy, że mamy prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. Do 23 możecie mieć też problem z realizacją recept czy wykupieniem refundowanych wyrobów medycznych. Pieluchomajtek, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych. Wieczorem mogą nie działać też e-rejestracja, internetowe konto pacjenta i aplikacja Moje IKP.
3: Dzieci chore na nowotwory od czwartku znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
2: Oddział onkologii w tej placówce został zlikwidowany 3,5 miesiąca temu, ale po protestach rodziców małych pacjentów zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności.
3: Anna Kropaczek, w faktach, Aniu, na jaką pomoc w Katowicach mogą liczyć od czwartku mali pacjenci?
6: Nowy oddział będzie realizował świadczenia z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej w ramach hospitalizacji oraz chemioterapii, ale na razie tylko w trybie jednodniowym, bez dłuższego pobytu w szpitalu. Placówka ma nadzieję na rozszerzenie zakresu świadczeń w przyszłości. Niektóre konkursy ogłoszone przez NFZ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka apeluje do rodziców, żeby przed przyjazdem skontaktowali się z ośrodkiem, aby uniknąć sytuacji, w której przyjęcie dziecka do szpitala nie będzie możliwe.
2: Rząd mówi nie propozycji prezydenta dotyczącej nominacji ambasadorskich.
3: Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej oświadczył, że chciałby w tej sprawie rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem.
2: Komentarz rzecznika rządu.
7: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić i powiedzieć, dlaczego danej nominacji się nie podpisuje.
3: Mówił na briefingu rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: W Tatrach zrobiło się naprawdę chłodno.
3: No, na szczycie Kasprowego Wierchu temperatura nie przekracza już zera.
2: Rano było minus 5 stopni, a po południu minus 3.
3: Jak mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, widać też zmiany w zachowaniu zwierząt.
4: Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to jest sporo jeszcze owoców, dużo borówek, nie mówiąc już o brusznicach, które dopiero w tej chwili są dojrzałe i super słodkie, więc niedźwiedzie póki co mogą odnaleźć sporo jedzenia.
9: Nie opłaca im się jeszcze iść spać.
4: Sporo.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewakuacja uczniów i personelu zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim.
2: Rozpylono tam nieznaną substancję.
3: Złe samopoczucie stwierdziło 10 osób. Były to duszności oraz zawroty głowy. Po dojeździe na miejsce okazało się, że trwa ewakuacja ogłoszona przez dyrekcję, w wyniku której ewakuowanych zostało ze szkoły 346 osób.
1: Jak powiedział nam młodszy brygadier Kamil Płochocki z Miejskiej Straży Pożarnej, jedna z tych osób, które źle się poczuły, trafiła do szpitala.
2: Na miejscu działa około 50 strażaków, w tym grupa chemiczna z Warszawy.
1: Cyberatak na spółkę budującą tunel pod Cieśniną Beltfeman między Danią a Niemcami.
2: Jak napisały duńskie media, przestały działać karty identyfikacyjne pracowników, a także unieruchomione zostały statki, dźwigi oraz platformy wykorzystywane do pracy na morzu.
1: Władze w Kopenhadze sądzą, że to atak, który był elementem wojny hybrydowej.
2: Hubert Hurkacz walczy w Szanghaju, awans do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000.
1: W meczu 1/8 finału jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fogina. Polak wygrał pierwszego seta 6-1.
2: W drugim niestety przegrał 3-6, no i trwa już tiebreak.
4: Słuchacie faktów kulturalnych w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Na początek o serialu Wśród nocnej ciszy.
5: To kolejny projekt Jana Holubka. Po Wielkiej Wodzie i Heweliuszu, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, w sieci właśnie pojawiła się zapowiedź 6-odcinkowej produkcji o jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii PRL, która przez lata pozostawała otoczona zmową milczenia. 50 lat temu w czasie pasterki na drodze między Połańcem a Zrębinem zginęły 3 młode osoby. W obsadzie są m.in. Łukasz Sim, lat, Jędrzej Hycnar i Magdalena Biegańska. Premiera w listopadzie. Orestaja w reżyserii światowej sławy twórcy Belga Luca Percevala to nowość Teatru Narodowego w Warszawie. Aleksandra Justa gra Clitajmestrę.
6: Nie ma rozróżnienia, czy to jest antyczna postać, czy nie. Te postaci są ludzkie. Jeśli nawet zostało to napisane 2500 lat temu, to w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło i chęć zemsty, myślę, że ludziom nie jest jakaś odległa.
5: W obsadzie też m.in. Danuta Stenka i Mariusz Bonaszewski. Jutro w Łodzi rusza 36. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu. Filmem otwarcia będzie NASA. Dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, ale z miejsc, w których zapadają decyzje. A festiwal potrwa do niedzieli w Muzeum Kinematografii i w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej.

gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie ponownie Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
2: Śledczy ujawniają motyw zbrodni w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.
3: Nastolatek miał działać ze szczególnym okrucieństwem i dla rozgłosu.
2: 9 poprawek do ustawy o bezpieczeństwie w sieci.
3: Senackie komisje zaostrzyły przepisy.
2: Mróz i śnieg w Tatrach.
4: Mam odpowiedni strój, same polarki, że wytrzymam.
3: W faktach również Mistrzostwa Świata.
2: Miejskich krzykaczy.
3: Prokuratura Okręgowa w Opolu zmodyfikowała zarzuty wobec 17-letniego Łukasza G., podejrzanego o brutalne morderstwo swojej babci i ojczyma.
2: Zdaniem śledczych nastolatek chciał w ten sposób zyskać rozgłos w mediach.
3: Oznacza to, że Łukasz G. działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie.
2: Nastolatkowi grozi nawet 30 lat więzienia.
3: Do zbrodni doszło w lutym tego roku we wsi Kadłub pod Strzelcami Opolskimi.
2: Relacja z tego czynu została zamieszczona w mediach społecznościowych.
3: Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta.
2: Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych.
3: Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie poparł obecny na posiedzeniu minister cyfryzacji.
5: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
2: Mówił Krzysztof Gawkowski.
3: Wśród przyjętych przez komisję poprawek jest też skrócenie czasu jej wejścia w życie z 6 do 3 miesięcy.
2: Zmianami w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną cały Senat zajmie się jeszcze dziś.
3: Po ich przyjęciu ustawa wróci do Sejmu.
6: Ważne dla Twojego zdrowia.
2: Jutro w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o raku piersi.
3: To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet.
2: Choć najwięcej zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia, to GUS może pojawić się także u młodych pacjentek.
3: Dlatego tak ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat.
7: Rak piersi u młodych dziewcząt zdarza się rzadko, ale się zdarzyć może. Także uważam, że dziewczyny się powinny badać. Raz, żeby wytworzyć sobie taki nawyk. Kara pod tytułem choroba za to jej nie spotka. W przypadku, kiedy rozpoznanie dotyczy choroby w pierwszym czy drugim stopniu zaawansowania, to jesteśmy w stanie praktycznie wyleczyć 90% kobiet.
2: Tłumaczy dr Roman Czarnecki, koordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.
3: Ten ekspert jutro będzie odpowiadał na pytanie naszych słuchaczy. Polecamy wam fakty.
2: Na Kasprowym Wierchu już mróz i od czasu do czasu sypie śnieg.
3: Turyści wybierający się wyżej w góry mówią, że nie dali się tym razem zaskoczyć.
2: O przygotowanie pytał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
8: Coś tak zimą zapachniało.
4: No zapachniało, tak. Ale nie jej źle. Nie ma mrozu, to można wytrzymać.
8: Ale na górze już podobno minus
4: 5. Minus 3. Mam odpowiedni strój. Same polarki, że wytrzymam.
8: No właśnie widzę, że czapki trzeba było włożyć, tak? Ciepłe
4: nawet kurtki. Rękawiczki trzeba mieć.
9: Tak, na minusie. Przygotowani.
8: Czyli to koniec tej złotej jesieni pięknej, takiej ciepłej?
9: Powoli. Tęskni się za tym, wiadomo, no. Że to dodaje roku tutaj w górach, to cały klimat.
3: No, przymrozki zapowiadane są także niżej, na Podhalu.
2: Mistrzostwa Świata Miejskich Krzykaczy odbyły się w Wielkiej Brytanii.
3: Na czym polega ich praca? To wyjaśni wam nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
10: W przeszłości krzykacze miejscy ogłaszali wyroki sądowe i zarządzenia lokalnych władz na placach i targach. Dziś to funkcja honorowa, podczas wykonywania której można od czasu do czasu podnieść głos. Lubię spotykać się z ludźmi i opowiadać o historii miejskich krzykaczy, mówi Christian Ashdown, najlepszy z brytyjskich wykonawców tej roli. Zajął 3. miejsce za reprezentującymi Australię i Belgię uczestnikami Mistrzostw Świata. Podczas turnieju musieli oni wydać z siebie 3 okrzyki, jeden związany z miastem, które reprezentowali, drugi z hotelem, w którym się zatrzymali, a trzeci z salonem żeńskiej bielizny sponsorującym wydarzenie.
2: Ciekawe, czy jak taki miejski krzykacz wróci po pracy do domu, to jest już wyciszone?
3: No, to zależy, kto w domu ma ostatnie słowo.
2: No, my dajemy wam słowo, że kolejne fakty o 17.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

back, shoot from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, shoot from the front. Bo wyglądasz

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całym kraju, dowiedział się reporter RMF FM.
2: Ponad połowa z nich została włączona do systemu zdalnego ostrzegania.
1: Łączymy się z Jakubem Rybskim. Co z pozostałymi syrenami?
3: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji, syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie. Obecnie na terenie województwa lubelskiego, czyli tam, gdzie alerty mieszkańcy w ostatnich tygodniach otrzymują regularnie, nowoczesnych, cyfrowych syren jest tylko 350. Do końca roku w regionie ma być ich 1000. Ostatnia kontrola NIK-u z kolei wykazała, że na Podkarpaciu na 570 syren pełną całodobową możliwość wyemitowania modulowanego sygnału alarmowego ma zaledwie 156 urządzeń. Z kolei w 17 powiatach po godzinach pracy urzędów oraz w dni wolne nie ma możliwości niezwłocznego uruchomienia syren.
1: Hubert Hurkacz żegna się z turniejem ATP Masters 1000 w Szanghaju.
2: Polski tenisista przegrał w 1/8 finału z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Wrocławianin świetnie rozpoczął spotkanie, wykrywając pierwszego seta aż 6-1. Później jednak inicjatywę przejął rywal, który odwrócił losy meczu i awansował do ćwierćfinału.
1: Hubi nie powtórzy więc sukcesu z poprzednich rund, kiedy pokonał m.in. Nowaka Dziokowicza. Czy po ostatnich atakach nożowników w szkołach uczniowie rzeczywiście czują się mniej bezpiecznie?
2: Tego tematu dotyczyć będzie popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Joanny Górskiej będzie Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
1: Zapraszamy tuż po 18:00.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: W Koninie mogą powstać dwie elektrownie atomowe.
1: Na fakty zaprasza Michał Zieliński.
5: No tak przynajmniej wynika z potwierdzonych dziś planów państwowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz firm prywatnych ZEPAG i Syntos. Według podpisanej dziś prywatnej umowy w konińskim Podnowie ma stanąć 6 nowych małych reaktorów modułowych o łącznej mocy 1800 MW. Z kolei podpisane również dziś porozumienie dotyczące państwowej inwestycji potwierdzają, że druga duża, więc dysponująca 2-3 razy większą mocą niż ta modułowa atomowa siłownia, miałaby powstać również w Pątnowie, ewentualnie w Bełchatowie. Połowa Polaków twierdzi, że nigdy nie spóźnia się do pracy. Z drugiej strony 1/10 pracowników przyznaje, że im zdarza się to co najmniej raz w tygodniu. Główne przyczyny spóźnień to kłopoty komunikacyjne, niewyspanie, zmęczenie, a kolejne powody wylicza Monika Banyś z firmy Personel Service, firmy, która publikuje ten raport o spóźnialskich.
6: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks.
5: Kto najczęściej wskazuje tę ostatnią przyczynę, o tym już za chwilę w internetowym radiu RMF24. Jeszcze notowania dziś na giełdzie, główne indeksy bez wyraźnych zmian. Złoty nieco mocniejsze, euro tanieje do 4,37 zł, dolar 3,91, a ceny paliw na jutro, benzyna drożej, a diesel taniej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Szukamy hitu na drogę w RMF FM. Co wam zagrać w trasie? Dajcie znać.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: płac.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I can't wait when you take me to sleep, baby.
2: Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz, z Ozi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć. A ta story

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz posłuchajcie faktów RMF FM o 18:00. Marlena Chudzio i Tomasz Feryński.
2: Improwizowane materiały wybuchowe.
3: Znaleziono je w mieszkaniu mężczyzny zatrzymanego w związku z podejrzeniem planowania zamachu m.in. na premiera.
2: W Gdańsku mecz piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet z Belgią.
3: A już za chwilę Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy w imieniu Joanny Górskiej.
3: Dziewięć zarzutów usłyszał 66-latek z Wrocławia w związku z planowanym zamachem na premiera i szefa rządu, szefa resortu obrony.
4: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
2: Wyjaśnił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Jak dodał, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe. Było ich kilkanaście.
4: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Jak powiedział prokurator Piotr Mazur, mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
3: Prokuratura przygotowuje wniosek do sądu o aresztowanie 63-latka na 3 miesiące.
2: Polskie piłkarki są na przedostatniej prostej do historycznego awansu na mundial.
3: Na drodze reprezentacja Belgii, z którą mierzą się dziś na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.
2: Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Biało-czerwone muszą odrobić straty, by wciąż myśleć o wylocie do Brazylii.
5: A tak, pierwsze spotkanie, które odbyło się w Belgii, padło łupem rywalek. Jedynym trafieniem popisała się Elena Dont. Nasze zawodniczki twierdzą jednak, że o przegranym na wyjeździe spotkaniu nie myślą.
6: Tak naprawdę wynik jest 1-0. Oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
5: Mówiła liderka naszej kadry Ewa Pajor, zatem już za moment zaczynamy i dokładnie 90 minut gry przed naszymi zawodniczkami.
2: A do tego spotkania oczywiście wrócimy w faktach za godzinę.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
3: Joanna Górska i jej gość, witamy.
8: A naszym gościem jest, proszę Państwa, Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Dzień dobry, witam
9: dobry
8: serdecznie.
9: Państwu, dziękuję za zaproszenie.
8: Proszę powiedzieć, czy algorytmy znają nasze dzieci lepiej niż rodzice, nauczyciele, szkoła i wszyscy razem wzięci?
9: Zdecydowanie tak, algorytmy znają lepiej tutaj młodych ludzi, dzieci, młodzież, bardziej niż ktokolwiek ze świata dorosłych i to jest bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja. Algorytmy działają mniej więcej w sposób taki, że gdy młody człowiek klika jakiekolwiek treści w sieci, to tych treści będzie pojawiało mu się więcej. I w kontekście właśnie algorytmów największym takim zagrożeniem wśród właśnie algorytmów w mediach społecznościowych jest algorytm przemocy, czyli algorytm, który podsuwa jak najwięcej treści przemocowych.
8: Czy młodzi ludzie rozumieją, że to, co im podsyła algorytm, nie jest rzeczywistością i nie jest prawdziwym życiem?
9: Coraz bardziej jest tutaj zacierana ta granica między światem wirtualnym a rzeczywistym i młodzi ludzie, no niestety tutaj mają problem z rozróżnianiem i jednak algorytmy, które podsuwają chociażby treści przemocowe, wielokrotnie młody człowiek nie chce widzieć nawet treści związanych z przemocą, otwiera jedną z pierwszych aplikacji mediów społecznościowych i pierwsze, co wyświetla się takiej młodej osobie, to jest jednak właśnie przemoc. Bo przemoc działa w sposób taki, że młody człowiek jest coraz bardziej zaciekawiony właśnie tymi treściami, kliknie w jeden filmik związany z przemocą i kolejne filmiki mu pokażą się same. Filmiki, które nie powinny mieć nigdy miejsca, nie powinny nigdy być dostępne w mediach społecznościowych, więc patrząc na to, jak te algorytmy działają, no można tutaj niestety spojrzeć na to z tej perspektywy, że młodzi ludzie są niestety ich ofiarami.
8: Czy można mieć tutaj pretensje do Big Techów, że pokazują młodym ludziom to, czym się interesują? Bo gdyby nie zainteresowali się właśnie takim agresywnym filmikiem, to Big Techy i platformy by tego nie proponowały.
9: Dokładnie tak. Tutaj Big Techy, wielkie platformy społecznościowe, bardziej bym tu powiedział nawet antyspołecznościowe, bo media społecznościowe już dawno temu straciły swój społecznościowy charakter. No one zarabiają grube pieniądze na przemocy, grube pieniądze na radykalizacji właśnie młodego pokolenia i to im się po prostu opłaca, żeby podsuwać młodym ludziom treści, które nie do końca powinny właśnie trafiać do młodego człowieka, do głowy właśnie młodej. I właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że młody człowiek w internecie to równa się nie tylko nastolatek, ale osoba mająca 8 lat może mieć w internecie lat 33 i nikt w żaden sposób sposób tego nie weryfikuje i osoba, która ma lat 8, może zobaczyć wszystkie te same treści, które osoba lat 60.
8: Co rodzic może zrobić, aby jego dziecko, które ma 8 lat, a nie jest po 30, z jednej strony kontrolować, ale z drugiej strony zapewnić mu bezpieczeństwo i wolność?
9: Tutaj młodzi ludzie z rodzicami, rodzice z młodymi ludźmi powinni przede wszystkim rozmawiać, nie dawać się zamykać właśnie młodej osobie, bo często błędem rodziców, błędem osób dorosłych jest pozwolenie zamykania się tutaj młodej osobie w sobie. Po prostu nie rozmawiania właśnie tutaj z młodymi ludźmi, z dziećmi.

0: właśnie tego kliknąć, żeby im podsuwały właśnie takie treści, bo kiedyś myśleliśmy, że właśnie media społecznościowe, najgorsze co w mediach społecznościowych może być, no to właśnie jakiś głupi filmik bez wartości dodanej, śmieszny filmik, tak? No to teraz media społecznościowe są pełne treści związanych z przemocą, zachęcaniem do popełniania niestety samobójstwa przez młode osoby, popełniania czynów, które ostatnio miały miejsce w Polsce, ale również kwestie związane z mową nienawiści. Mowa nienawiści to największy rak polskiego internetu.
1: Dlaczego to się pojawia automatycznie?
0: Pojawia się to automatycznie, ponieważ tutaj big techy mają jako jeden z takich najważniejszych swoich celów po prostu zarobek i zarabiają tutaj właśnie na bezpieczeństwie, braku tego bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży, dlatego ja tutaj jako młody Polak oczekuję właśnie od władz, od rządu tego, żeby jednak tutaj grube pieniądze, grube kary finansowe na te big techy nakładać i jednak wprowadzić pewną ochronę właśnie w mediach społecznościowych, dlatego my jako Akcja Uczniowska już na początku stycznia tego roku wystosowaliśmy apel o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Ale nie tylko zakazywać, tylko przede wszystkim edukować. Nie możemy zakazywać bez edukacji.
1: Bo kliknięcie to się równa zarobek i to dobry, a z drugiej strony mamy też Donalda Trumpa, który bardzo pilnuje, żeby Big Techom nic się nie stało. Z drugiej strony politycy europejscy nie chcą drażnić lwa i mówią, dobrze, to zostawmy jeszcze i ta sprawa jest po prostu odwlekana. Widzicie to?
0: Widzimy to, prezydent Donald Trump tutaj jest, można powiedzieć, wrogiem jednak młodego pokolenia i ich bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa zdrowia psychicznego, bo to, co się dzieje w mediach społecznościowych, ma bardzo ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka i teraz młodzi ludzie są w ogromnym kryzysie zdrowia psychicznego i to, co widzą w mediach społecznościowych, nie wiedzą, co tam jest prawdziwe, co jest fake newsem, co jest dezinformacją. Oni wierzą w to, co im podsunie algorytm i tak samo ostatnio wierzyli właśnie w treści związane tutaj z fake newsami, z dezinformacją, która wylała się przy okazji niestety tutaj dramatycznych wydarzeń, brutalnych ataków.
1: Czy młodzi ludzie zwracają się do rodziców o pomoc? Czy to są nauczyciele? Czy to są psycholodzy? Czy jakie w ogóle środowisko może właśnie te wiadomości w momencie, kiedy grają, żeby mieć jakiekolwiek wsparcie w trudnych sytuacjach?
0: Młodzi ludzie w wielu przypadkach zamykają się w sobie, nie rozmawiają z nikim.
1: Dlaczego się zamykają, a nie widzą tego, że ktoś starszy może pomóc?
0: Wielokrotnie młodzi ludzie nie mają zaufania do osób dorosłych. I tutaj jest ogromna odpowiedzialność nie tylko rodziców, ale również nas tutaj jako młodych ludzi, dzieci, żeby wypracować taki sposób z rodzicami, żeby mieć wzajemne zaufanie. Zaufanie do tego stopnia.
1: Czyja to jest wina i dlaczego tego zaufania nie ma? Bo nie ma zaufania do dorosłych, to tutaj w tym nawiasie mieszczą się zarówno nauczyciele, jak i rodzice. I autorytetu nauczyciela coraz częściej też już nie ma.
0: Dokładnie tak, autorytetu nauczyciela niestety w wielu przypadkach nie ma, ale patrząc tutaj przede wszystkim na rodziców, to ten brak zaufania wynika wielokrotnie z tego, że młodzi ludzie po prostu nie mają w ogóle styczności z rodzicem. Takie pierwsze pytanie, które pada po powrocie ze szkoły dla większości młodych ludzi, to jak było w szkole? Odpowiedź jednym zdaniem i koniec interakcji na ten jeden dzień. Więc tutaj przede wszystkim apel ponowny do rodziców, rozmawiajmy z dziećmi, rozmawiajmy o tym, co czują, żeby w momencie, gdy będą zmagać się z kryzysem, przyszli i poprosili o tę pomoc.
1: Czy mieliście dużo, czy bardzo dużo zdjęć od młodych telefonów, od młodych ludzi po akcjach nożowników w polskich szkołach?
0: Dziesiątki, setki wiadomości, telefonów od młodych ludzi, którzy wprost mówią, że się boją. Boją się w kraju, który dotychczas był bezpiecznym krajem. Boją się iść do szkoły, do miejsca, które dotychczas również było bezpieczne, było drugim domem. W tym momencie ten walor bezpieczeństwa polskiej szkoły niestety coraz bardziej się zatraca i młodzi ludzie zadają nam takie dramatyczne pytania. Jedno pytanie właśnie od młodej osoby z podstawówki, to czy na pewno mój kolega, z którym chodzę do szkoły te kilka lat, czy to na pewno dalej mój kolega, czy może mój zabójca? To jest dramatyczne, co teraz młodzi ludzie przeżywają.
1: Czyli jeszcze dochodzi brak zaufania do siebie nawzajem. Dalsza część rozmowy i zostaniemy przy tym wątku już w internecie. Bardzo serdecznie zapraszam do Radia RMF24, na nasze media społecznościowe i na YouTube.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Kolekcja przebojów jest już przygotowana. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: na...
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: 19.
3: Marlena Chudzio, Tomasz Weryński, zapraszamy.
4: 66-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera może trafić do aresztu. Zdecyduje o tym jutro sąd.
5: W faktach też trudna sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej koło Wałbrzycha.
4: Planowana jest ewakuacja zwierząt, ale nie wszyscy się na nią zgadzają.
5: A w Gdańsku nasze piłkarki grają z Belgią.
4: Na razie po pierwszej połowie prowadzą.
5: Jutro sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu m.in. na premiera.
4: Wnioskuje o to prokuratura, która dziś przedstawiła mężczyźnie 9 zarzutów, w tym planowanie siłowego obalenia władzy państwowej.
5: Na konferencji prokuratury był nasz reporter Michał Radkowski.
6: Dobry wieczór.
5: Co wiemy o 66-latku?
6: To Krzysztof N. z Wrocławia miał skrzykiwać w sieci osoby o radykalnie prawicowych poglądach, nawoływał do walki z obecną władzą.
7: Główne przesłanki przemawiające za działaniem tego mężczyzny zmierzały do siłowego usunięcia przy pomocy materiałów wybuchowych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. W mieszkaniu 66-latka znaleziono kilkanaście ładunków. Jak mówił rzecznik, wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Na razie oceniono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wkrótce zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy, by to stwierdzić. Wiemy też, że mężczyzna się leczył.
7: Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
6: A śledczym przedstawił zaświadczenie lekarskie, co jednak nie było przeszkodą, by wnioskować o tymczasowy areszt. Decyzja sądu jutro. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
4: Ciało prawniczki znaleziono w jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie. Na miejscu jest prokurator i policja.
5: Nic nie wskazuje obecnie na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.
4: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
8: Aktualny obraz faktów.
5: Zaostrza się sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej koło Wałbrzycha.
4: Mieszkańcy nie chcą dopuścić do wywozu zwierząt do Holandii i blokują drogę wyjazdu.
5: Jedna z protestujących została zatrzymana za naruszenie nietykalności funkcjonariusza.
4: Przypomnijmy, po kontroli przeprowadzonej w ogrodzie zapadła decyzja o ewakuacji zwierząt ze względu na nieprawidłowości.
5: W Łącznej jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
9: Tak, witam ponownie.
4: Witamy. Martyno, co dzieje się przed zoo?
9: Emocje rosną, co chwilę dochodzi tu do utarczek słownych między mieszkańcami a policją.
10: Ponieważ uważamy, że te zwierzęta są zabierane w sposób niehumanitarny.
11: Nie mają sumienia dla zwierząt po prostu, nie?
9: Przed chwilą do dziennikarzy wyszedł wojewódzki inspektor weterynarii Grzegorz Wal, który przygotowuje zwierzęta do transportu.
12: To są różne gatunki, na razie jest jeszcze ustalana dokładnie ta lista.
9: Mieszkańcy próbowali zagrozić inspektorowi powrót do zoo. Na parking wjechało jeszcze więcej radiowozów, ale mieszkańcy zapewniają, że nie ustąpią.
4: Polska reprezentacja piłkarska kobiet mierzy się z Belgią w barażu o awans na Mistrzostwa Świata.
5: Za nami pierwsza połowa meczu rozgrywanego w Gdańsku.
4: Śledzi je Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF.
13: Potwierdzam.
4: Witamy, Pawle. Radość polskich kibiców pojawiła się tuż przed przerwą.
13: W 42 minucie piłkę z rąk wypuściła bramkarka przyjezdnych. Futbolówka poleciała w stronę Ewy Pajor, a ta głową posłała ją do siatki. Liderka naszej kadry już wcześniej była bliska zdobycia gola, ale świetnie do tej pory spisywała się między słupkami Louise Seynhafe. I to był taki korespondencyjny pojedynek z naszą bramkarką Kingą Seweryn, bo ta także miała w pierwszej części spotkania trochę roboty. Na razie, na szczęście, bez wpadki. Po pierwszej połowie 1-0 dla Polski, zatem już teraz straty z pierwszego spotkania odrobione.
5: A więcej o tym spotkaniu już za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: I już się zaczyna program, który znacie doskonale, a znany jest jako Power Play, czyli...

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić.
2: Tylko bawić się i pić.
1: Dzisiaj tylko chill, tak już musi.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Te najświeższe przygotowali i przedstawiają Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
2: Już 4 osoby zatrzymane w Niemczech po podpaleniu stacji Starlink na Mazowszu.
3: Dwaj obywatele Turcji czekają na ekstradycję do Polski.
2: Cyberatak paraliżuje dostawy do supermarketów w Holandii.
3: Problemy także w Belgii i Francji.
2: A za chwilę też fakty sportowe RMF FM, a w nich nasze waleczne piłkarki.
3: W rękach niemieckiej policji są już 4 osoby podejrzane w związku z podpaleniem bazy łączności satelitarnej Starlink w powiecie grujeckim na Mazowszu.
2: Według jednego z dzienników w Karlsruhe zatrzymano młodą kobietę, która prawdopodobnie przywiozła do Polski 2 bezpośrednich sprawców, Turków, 34-letniego Musluma T i 38-letniego Umita E.
3: Obaj zostali już aresztowani i czekają na ekstradycję do naszego kraju.
2: Ponadto w Berlinie zatrzymano jedną osobę podejrzewaną o związek ze sprawą.
3: Młodzi ludzie w związku z akcjami nożowników w polskich szkołach oczekują zdecydowanych działań i wzmożonej aktywności służb w ciągu najbliższych 2 tygodni.
2: Gościem popołudniowej rozmowy był Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Rozmawiała Joanna Górska, która jest z nami.
3: Powiedz, w czym twój gość widzi lekarstwo na sytuację w polskich szkołach?
4: Doraźnie bramki w szkołach i patrole. Długofalowo prawo dotyczące big techów i przede wszystkim edukacja. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, że świat narzucany przez algorytmy nie jest prawdziwy. A ludzie, których tam spotykają, mogą mieć złe intencje albo w ogóle ludźmi nie być. Rodzice i nauczyciele, zdaniem naszego gościa, powinni wiedzieć, że wycofane i zamknięte dziecko może być łatwym celem dla środowisk niebezpiecznych, które zarówno w mediach społecznościowych, jak i na forach gamingowych nie są rzadkością.
5: To młody człowiek werbuje wielokrotnie młodego człowieka, a tego młodego człowieka, który werbuje młodego człowieka, werbuje jakaś osoba dorosła. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Jest wiele grup takich w internecie, na które wcale nie tak trudno się natknąć.
4: A jak już człowiek znajdzie się w takim błędnym kole, trudno jest się z niego wyrwać.
2: Cała rozmowa Joanny Górskiej z Pawłem Mrowskiem, założycielem akcji uczniowskiej, jest na rmf24.pl.
6: Europa według faktów RMF FM.
3: Poważny cyberatak na jedną z największych sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn.
2: Są problemy z dostawami i braki towarów na półkach. Według holenderskiego portalu państwowej telewizji w ataku wykorzystano serwery, między innymi znajdujące się w Polsce.
3: Problemy dotknęły także belgijską sieć supermarketów Deleze.
2: Od 2 dni z cyberatakiem zmagają się również sklepy we Francji.
3: Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kasiu, jaka jest teraz sytuacja w supermarketach w Belgii i Holandii?
7: W Holandii sklepy Albert Heijn są otwarte, a kasy działają. Przywrócono też elektroniczne etykiety cenowe, ale nadal nie widać na nich na przykład aktualnych cen promocyjnych. Nadal nie można zamawiać zakupów przez internet, a na półkach brakuje niektórych towarów, przede wszystkim warzyw i owoców. W Belgii sytuacja w Deleze jest nieco lepsza. Sklepy są zaopatrywane, działa strona internetowa i można już składać zamówienia online. Śledztwo w obu przypadkach trwa, a przyczyny incydentów nie zostały jeszcze wyjaśnione. Grupa Ahold Deleze informuje, że na razie nie ma dowodów na kradzież danych klientów.
3: Dziś w nocy spodziewane są przymrozki na Podhalu.
2: A kiedy nadejdą mrozy i śnieg? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące.
3: Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej na rmf24.pl.
2: A za godzinę w faktach przywita się z wami Mateusz Bożek.
3: My mówimy do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe w studiu Paweł Konieczny.
8: Dobry wieczór. Zaczynamy od Gdańska, gdzie biało-czerwone walczą o awans na piłkarskie mistrzostwa świata. Polki pokonały reprezentację Belgii 2-1. Trafienia dla naszych zanotowały Ewa Pajor oraz Paulina Tomasiak. Był także efektowny strzał Eweliny Kamczyk, ale bramka nie została uznana z powodu dopatrzenia się przez panią arbiter pozycji spalonej. O awansie do finału baraży zdecyduje dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, czekają nas rzuty karne. 97-98 minuta. tego spotkania, no i w tej dogrywce na razie bez bramek. U panów ruszyła druga kolejka Ligi Mistrzów. Obecnie trwają dwa spotkania. Lyon ze Sportingiem przegrywa 0-1. Jeśli chodzi o rywalizację, Sabak Baku ze Slavią Praga, gospodarze prowadzą 1-0. Pozostałe starcia ruszą za niecałą godzinę. Wśród nich mecz Galatasaray z Barceloną. Spodziewam się, że Galatasaray zagra swoje. Zawsze powtarzałem, że mają świetnych zawodników w ofensywie, a my musimy się do tego dostosować. Powiedział Hansi Flick, trener Dumy Katalonii. Wśród innych ciekawie zapowiadających się wtorkowych meczów, Atletico podejmie Manchester United, a Inter zmierzy się z Club Brugge. A w Radomiu już ponad 2,5 godziny siatkarskich emocji w wykonaniu pań. W jedynym wtorkowym spotkaniu Tauron Ligi Kobiet Radomka podejmuje Wolej Wrocław. Na tablicy wyników 2-2. O zwycięstwie zdecyduje tiebreak. W piątek ruszą rozgrywki mężczyzn. Po ostatnich chudszych latach do czołówki chcą powrócić trzykrotni zwycięzcy Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle stawia sobie za cel awans do ósemki.
9: My chcemy walczyć o te playoffy i może uda się namieszać tak jak rok temu, bo było blisko niespodzianki, żeby wyeliminować mistrza Polski. Ja ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką.
8: Mówił Rafał Szymura, przyjmujący ekipę z Opolszczyzny. A w piątek na otwarcie sezonu GKS Katowice zmierzy się z Alurą CMC Wartą Zawiercie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: To już jest ten czas. Powerplay?
11: Powerplay bardziej.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

tańczyć na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów. Dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Kto zapłaci za stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce? Nasz dziennikarz pytał o to prezydenta Donalda Trumpa. W faktach także o nowej odsłonie politycznego sporu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Polskie piłkarki lepsze od reprezentantek Belgii. W faktach sportowych o sukcesie naszej kadry w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. To Polacy za nią zapłacą. Tak Donald Trump odpowiada naszemu korespondentowi na pytanie o stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przywódca Stanów Zjednoczonych odniósł się też do ogłoszonego przez siebie porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które nie działa, a Putin najwyraźniej go nie słucha. Na linii nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co o tym mówił przywódca Stanów Zjednoczonych?
3: Dobry wieczór. Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Oceny Komisji Weneckiej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez Karola Nawrockiego. Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu w ten sposób odniósł się do słów rzecznika Pałacu Prezydenckiego Rafała Leśkiewicza, który stwierdził, że opinia komisji nie ma żadnej mocy, bo źródłem prawa w Polsce jest konstytucja. A ja przypomnę, w ocenie komisji nowi sędziowie Trybunału mogą złożyć ślubowanie, nawet jeśli prezydenta fizycznie przy nich nie ma. Na odebranie ślubowania czeka w sumie 5 sędziów wybranych przez Sejm, 4 od marca, a 5 od września. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża Leona XIV, informuje Watykan. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Lekarze zdecydują teraz, czy po operacji konieczne będzie dalsze leczenie. Wszystkie audiencje głowy kościoła do przyszłego wtorku zostały zawieszone.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Nagroda Ivora Novello dla Maxa Richtera. To nominowany wcześniej do Oscara brytyjski kompozytor i autor ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Hamlet i Walc z Bashirem. Tym samym Richter dołączył do szanowanego grona laureatów nagradzanych za nowatorstwo i wyjątkowy wkład w rozwój muzyki.
5: To najbardziej prestiżowa nagroda brytyjskiego przemysłu muzycznego, przyznawana za innowacje w sztuce. W przypadku Maxa Richtera uzasadnienie było jednoznaczne. Został wyróżniony, ponieważ stworzył unikalny język wyrażany dźwiękiem. Każdy artysta poszukuje w sobie indywidualnego głosu. Im bardziej jest on osobisty, tym lepiej można wyrazić emocje, mówi Max Richter. W nagrodzonym Oscarami filmie Hamlet dał temu szczególny wyraz. Utwór, który pojawia się w najbardziej wzruszającym momencie fabuły, napisany został w 2004 roku po inwazji na Irak jako lament artysty. Został on od tego czasu wielokrotnie wykorzystany w produkcjach filmowych.
2: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Razem ze mną w studiu Paweł Konieczny. Czas więc na kolejne fakty sportowe w RMF FM.
6: Dobry wieczór. Piłkarki reprezentacji Polski awansowały do kolejnej rundy baraży o Mistrzostwa Świata. W Gdańsku podogrywce pokonały Belgię 3-2, o awansie zdecydowały rzuty karne, wygrane przez nasze zawodniczki 4-3. W decydującej fazie walki o wyjazd do Brazylii biało-czerwone zmierzą się prawdopodobnie z reprezentantkami Irlandii, które aktualnie grają z Kazaszkami, ale już w pierwszym spotkaniu zapewniły sobie przewagę 8 bramek. W piłkarskiej lidze mistrzów dziś 2-0. W pierwszych wtorkowych starciach Lyon uległo Sportingowi, a Sabak Baku pokonał Slavię Praga. Rozpoczyna się pozostała zaplanowana dziś rywalizacja. Galatasaray z Barceloną, RB Lipska z PSV, Arsenalu z LOSK i Atletico z Manchester United. Do tego Villarreal gra z Napoli, Viking z Bayernem i Inter z klubem Brisz. A w świecie tenisowym Hubert Hurkacz na 1/8 finału żegna się z turniejem ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-1. 6-7. To szósta porażka Hurkacza w ósmym meczu z Hiszpanem. Po emocjonującym spotkaniu Polak zakończył serię 9 zwycięstw na kortach w Szanghaju. Według aktualnych prognoz mimo porażki awansuje na 30 miejsce w światowym rankingu. Jeden mecz, a emocji na 3 godziny. Na zakończenie drugiej kolejki Tauron Ligi Kobiet siatkarki Radom-Kiradom pokonały po tiebreaku Wolej Wrocław. Zwycięstwo wprowadziło gospodynię na pierwsze miejsce w tabeli. U panów oczekiwanie na start sezonu. U kibiców na Opolszczyźnie oczekiwanie na powrót do czołówki Zaksy Kędzierzyn-Koźla. W niej w nowym sezonie połączenie młodości i doświadczenia.
7: Kolejni zawodnicy przychodzą, odchodzą, rozwijają się, odchodzą do lepszych klubów i to też nie pierwszy rok jest. My skupiamy się na sobie, wiemy o tym, że to będzie ciężki sezon i wyczerpujący.
6: Uważa Michał Hadała, drugi trener Zaksy. Otwarcie nowego sezonu w piątek. GKS Katowice zmierzy się z Alurą, CMC Wartą Zawiercie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: momencie.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.
2: Co z wyborami na Ukrainie? Czy apele o zawieszenie broni w Strefie Gazy odniosą skutki? Jak Europa poradzi sobie z konsekwencjami zmian klimatycznych? Nad odpowiedziami na te i inne pytania zastanowimy się wraz z ekspertami.
1: W każdą sobotę po 13:00 Andrzej Kochut zaprasza na przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrego wieczoru, uważajcie na siebie i zapraszamy na fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Niezidentyfikowany obiekt przypominający drona znaleziony na plaży w Karwi na Pomorzu. Szczegółowe informacje zebrał dla nas reporter RMF FM. W faktach także ważne wieści dla kierowców z Krajowej 14 w Łódzkiem. Na tę chwilę czekała ponad 30 lat. Formuła 1 po długiej przerwie wraca do Afryki. Zaczynamy jednak od obiektu przypominającego drona znalezionego na plaży w Karwi na Pomorzu w powiecie puckim. Dowiedział się o tym reporter RMF FM. Na miejscu pracują służby. Sprawę śledzi Krzysztof Zasada, który jest z nami w faktach. Powiedz, co wiadomo o tym obiekcie?
3: To znalezisko ma długość około 2 metrów, jest częściowo zakopane pod piaskiem. Natrafił na nie przypadkowy przechodzień i zadzwonił na numer alarmowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Powiadomiono wojsko, saperów, marynarki wojennej, ABW oraz SKW. Sprawę wyjaśniają też żandarmi wojskowi. Na miejsce jadą kontrterroryści. Jak usłyszałem, ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być maszyna należąca do polskiego wojska, ale musi to jeszcze zostać potwierdzone przez służby i armię.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Zablokowana jest Krajowa 14 w miejscowości Wyskoki w Łódzkiem. To odcinek Bratoszewice-Głowno. Zderzyły się tam dwie osobówki. Wprowadzono objazd. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Będziemy tu stali do rana, zapowiadają protestujący przed zoo w Łącznej koło Wałbrzycha. Ogród został zamknięty, a część zwierząt wywieziona. Ze względu na rzekome złe warunki bytowe, o których prozwierzęce fundacje powiadomiły prokuraturę. Jolanta Frąckowiak z prokuratury w Wałbrzychu przekonuje, że śledczy zebrali wystarczające dowody na to, by zdecydować o przeniesieniu zwierząt do innych placówek.
5: Jeszcze są wykonywane czynności, no one będą maksymalnie długo, tak jak możemy. Tak wiadomo, już jest taka pora też, że to utrudnia. Bardzo. Te transporty, które jeszcze nie wyjechały, były na dzisiaj zaplanowane, to one jeszcze dzisiaj wyjadą i tak jak mówiłam, będą w dniu jutrzejszym kontynuowane.
2: Mieszkańcy i pracownicy ogrodu chcą jednak do rana blokować wyjazd z ZOM. Są przekonani, że sprawa ma drugie dno. Według nich zwierzęta miały doskonałe warunki.
6: To jest nie do pomyślenia. Dla mnie uważam, że państwo polskie jest bezprawne.
7: Powiem pani szczerze, to jest chamstwo. Mnóstwo ludzi przyjeżdża, a oni zabierają to, rujnują człowieka, wyprowadzają go w kajdanach, by się wstydzili.
8: Będziecie tutaj stać do rana?
6: Tak, będziemy stać do rana.
7: Tyle czasu,
6: ile będzie trzeba.
7: Będzie trzeba.
2: Na razie w tej sprawie zatrzymano 5 osób związanych z ogrodem. Po ponad 30 latach przerwy Formuła 1 wraca do Afryki. Od początku następnej dekady w Ruandzie mają być rozgrywane Grand Prix samochodowych Mistrzostw Świata. Już budowany jest tor wyścigowy, a władze kraju zapewniają, że wszystko będzie gotowe na czas. Formuła 1 ma przede wszystkim ocieplić wizerunek władz Ruandy, mówił Wojciech Urbański z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej w Radiu RMF 24.
9: Byłby to bardzo duży zastrzyk rozpoznawalności zarówno dla samego kraju, jak i dla jego władz. To wiąże się z bardzo szeroko zakrojonymi ambicjami tamtejszego prezydenta Paula Kagame, który rządzi krajem już od dość długiego czasu. Jednym z jego marzeń jest właśnie organizacja wyścigu Formuły 1.
2: A ostatni wyścig Formuły 1 w Afryce odbył się w 1993 roku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
10: Już tylko ostatni krok pozostał polskim piłkarkom w drodze do udziału w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwone pokonały dziś w Gdańsku reprezentację Belgii 3-2. W ten sposób odrobiły straty z pierwszego spotkania. Potem w rzutach karnych Polki zwyciężyły 4-3 i przekonały, że udział w mundialu jest możliwy.
11: Cały czas przekraczamy granice swoich możliwości. W sumie człowiek, który wie, że może i człowiek, który chce, to jest najniebezpieczniejszy człowiek. I nie ma limitów.
10: Mówiła na pomeczowej konferencji prasowej w swoim tradycyjnym, filozoficznym stylu Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji. W decydującym o awansie na turniej w Brazylii meczu Polki zmierzą się z reprezentacją Irlandii. W Lidze Mistrzów dziś ruszyła druga kolejka rozgrywek. Po pierwszej połowie zaskakujący wynik w spotkaniu Galatasaray z Barceloną. Przerwa przy wyniku 1-1. Taki sam rezultat w starciu Interu z Club Brugge. Bayern przegrywa z Wikingiem 0-2, Atletico prowadzi z Manchesterem United 2-0. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża Gdańska Gdańsk zremisowali u siebie z hiszpańskim Dicor Pebal Logrono La Rioja 30-30 w swoim trzecim występie w Lidze Europejskiej. Jutro polskie zespoły zmierzą się w Lidze Mistrzów. Industria zagra na wyjeździe z SC Magdeburg. W ubiegłym tygodniu mistrzowie Niemiec wygrali w kieleckiej hali Legionów 35-30 i w rewanżu u siebie ponownie będą faworytem. Rozgrywający Kielczan Michał Olejniczak uważa, że
12: pojedynków 1-1 przegraliśmy bardzo dużo. To był nasz taki problem w tym meczu i na pewno będziemy chcieli wyciągnąć wnioski i zażegnać go.
10: Orlen Wisła Płock rozpocznie rundę rewanżową od spotkania u siebie z Wardarem Skopie. Na wyjeździe polski zespół pokonał rywali z Macedonii Północnej 32-26. Kielczanie rozpoczną mecz o 18.45, płocczanie 2 godziny później.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: jest, co jest, co jest, co jest. Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płót. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Bożek.
2: Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Celem Rosjan obiekty energetyczne. Później o zarzutach dla mężczyzny, który przygotowywał zamach na czołowych przedstawicieli rządu. W faktach także zaproszenie na dzisiejszy cykl Twoje zdrowie w RMF FM i RMF 24. Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły pociski balistyczne. Jeden z nich trafił w budynek mieszkalny. Uszkodzona została również elektrociepłownia, która zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była głównym celem rosyjskiej armii. Przypomnę, że kilka dni temu Donald Trump ogłosił rozejm energetyczny między Kijowem a Moskwą. Zapytany przez naszego korespondenta, co amerykański przywódca zrobi z niedziałającym porozumieniem, odpowiedział jedynie, że obie strony będą słuchać. Aż 9 zarzutów usłyszał dziś 66-latek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
3: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo. Decyzję w tej sprawie podejmie jutro sąd.
2: Polska jest gotowa zablokować unijny budżet na lata 2028-34, jeśli miałby być w części finansowany z pieniędzy pochodzących z ETS, czyli systemu handlu emisjami. Komisja Europejska chce, by 30% wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 trafiało do wspólnej kasy Unii zamiast do budżetów państw członkowskich. Warszawa stanowczo się temu sprzeciwia. O szczegółach nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: Polska nie chce, by ponad miliard euro rocznie z ETS-u trafiało do unijnej kasy zamiast pozostawać w kraju. Warszawa uważa, że to niesprawiedliwe, bo Polska jako mniej zamożny kraj już ponosi wysokie koszty transformacji energetycznej. W tle jest też możliwe weto prezydenta. Decyzja o nowych źródłach finansowania Unii wymaga jednomyślności krajów wspólnoty, zgody Sejmu i podpisu prezydenta. Trudno sobie wyobrazić, by Karol Nawrocki, przeciwnik ETS-u, podpisał taką ustawę. Rząd nie będzie także bronił systemu, który w Polsce jest postrzegany jako czynnik podnoszący ceny energii.
2: Spór będzie jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli pod koniec tygodnia. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
6: Liczy się tylko Twoje zdrowie.
2: Dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o raku piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Choć najwięcej zachorowań dotyczy pań po 50 roku życia, to GUS może się pojawić także u młodych pacjentek. Dlatego tak ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat.
7: Rak piersi u młodych dziewcząt zdarza się rzadko, ale się zdarzyć może. Także uważam, że dziewczyny się powinny badać. Raz, żeby wytworzyć sobie taki nawyk, kara pod tytułem choroba za to jej nie spotka. W przypadku, kiedy rozpoznanie dotyczy choroby w pierwszym czy drugim stopniu zaawansowania, to jesteśmy w stanie praktycznie wyleczyć 90% kobiet.
2: Tłumaczy dr Roman Czarnecki, koordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Ten ekspert dziś będzie odpowiadał na pytanie naszych słuchaczy. Polecamy Wam fakty. A na koniec sport i wpadka Interu Mediolan Piotra Zielińskiego w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Na San Siro uległ belgijskiemu Club Brugge aż 3-4. Inter przegrywał już od 30 minuty. Do końca pierwszej połowy udało mu się jednak wyrównać. W drugiej lepsi okazali się jednak rywale. Pierwszy raz w historii Inter przegrał aż 4 mecze z rzędu w europejskich pucharach. Na tę niechlubną serię składają się oprócz dzisiejszej 2 porażki z norweskim Bodø Glimt w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i przegrana z Realem Madryt w tym sezonie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: przykład:
1: ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryna woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od śledztwa w sprawie zbrodni w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi. Prokuratura ujawnia motyw podejrzanego. Miał to zrobić dla rozgłosu. Tym otwieramy fakty, w nich także Wielka Brytania, która chce zbliżenia z Unią Europejską. Będzie też o biciu rekordów w kosmosie. Nawet 30 lat więzienia grozi 17-letniemu Łukaszowi G., podejrzanemu o brutalne morderstwo swojej babci i ojczyma we wsi Kadłub pod Strzelcami Opolskimi. Do tej makabrycznej zbrodni doszło w lutym tego roku. Prokuratura zmodyfikowała zarzuty wobec 17-latka. W opinii śledczych chciał w ten sposób uzyskać rozgłos w mediach. Oznacza to, że Łukasz G. działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie. Relacja z tego czynu została zamieszczona w mediach społecznościowych. W przyszłym roku chcemy wprowadzić usługę Cell Broadcast, dzięki któremu będzie można informować w szczególności mieszkańców wschodniej Polski o zagrożeniach, mówiła w RMF FM rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałęcka. Chodzi o system natychmiastowych wiadomości alarmowych w telefonach. Przypomnijmy, z sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest zbyt dużo. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: System Cell Broadcast nie zastąpi alertów RCB, lecz je uzupełni. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęcka mówiła mi, że w sprawie wdrożenia tej usługi trwają obecnie rozmowy z operatorami komórkowymi.
3: Jest to system, który w sytuacji zagrożenia przyjmuje telefon, włącza alarm bez względu na to, czy ten telefon jest w trybie offline czy online i informuje mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu.
2: Tłumaczyła mi rzeczniczka MSWiA. Karolina Gałęcka zaznaczyła jednak, że im częściej Rosja będzie atakować ukraińskie regiony przy granicy z Polską, tym częściej mieszkańcy będą musieli liczyć się z ostrzeżeniami i alertami.
1: Wielka Brytania coraz bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
4: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andiego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. Całe ciężarówki żywności idą na marne tylko dlatego, że gdzieś zabrakło pieczątki, powiedział w Izbie Gmin brytyjski premier. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
1: Hubert Hurkacz niestety pożegnał się z turniejem ATP w Szanghaju. Polski tenisista przegrał w 1/8 finału z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Wrocławianin świetnie rozpoczął spotkanie, wygrywając pierwszego seta aż 6-1. Później jednak inicjatywę przejął rywal, który odwrócił losy meczu i awansował do ćwierćfinału. Hubi nie powtórzy więc sukcesu z poprzednich rund, kiedy pokonał m.in. Nowaka Dżokowicza.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Historyczny wyczyn na Marsie. Agencja NASA ogłosiła, że łazik Perseverance ustanowił nowy rekord dystansu pokonanego poza Ziemią. W ciągu nieco ponad 5 lat przyjechał po czerwonej planecie aż 45 km i 220 metrów. Łazik dokonał tego niemal trzykrotnie szybciej niż dotychczasowy rekordzista. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Łazikowi Opportunity przejechanie 45 km zajęło niemal 15 lat. Perseverance jest dużo szybszy dzięki zaawansowanemu systemowi autonomicznej nawigacji AutoNav, który samodzielnie analizuje teren, tworzy trójwymiarowe mapy przeszkód i wyznacza trasę między punktami docelowymi ustalonymi już przez inżynierów na Ziemi. System ten pozwala na myślenie podczas jazdy i umożliwia pokonywanie nawet 412 metrów w ciągu jednego marsjańskiego dnia. To ma kluczowe znaczenie. Dzięki wytrzymałości i możliwości pokonania tych dłuższych dystansów Perseverance może przede wszystkim do coraz bardziej zróżnicowanych geologicznie obszarów Marsa. I to pomoże w badaniach jego historii i ocenie, czy mógł kiedyś gościć życie.
1: A więcej o tym będziecie mogli przeczytać na rmf24.pl. Polecamy. Słuchacie faktów RMF FM. W nich wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów rozmowy alerty RCB i bezpieczeństwo w szkołach. Posłuchajmy.
7: Panie premierze, zadowolony pan jest z alertów RCB? Nasi słuchacze, jak słychać, no ci, którzy nie dostają tak często zadowolenia, a inni to tak mniej trochę.
8: No właśnie, powinno być odwrotnie. To właśnie powinno być tak, że ci, którzy żyją w strefie zagrożenia, a można powiedzieć, że wschodnia część naszego kraju taką strefą jest, powinni być zadowoleni. Jeżeli nie są, to znaczy, że no to rząd nie spełnia. Przede wszystkim nie spełnia oczekiwań rząd. Przede wszystkim należy uprzedzać wtedy, kiedy jest duże prawdopodobieństwo zagrożenia. A ja mam takie wrażenie, że rządzący, żeby mieć usprawiedliwienie, że cokolwiek robią, wysyłają alerty. A gdzie się można schronić? Na przykład gdzie w Warszawie można się schronić? Gdzie są schrony? Mówili, że,
7: schrony wybudują.
8: Tymczasem nie wybudowali schronów. A więc ja się zgadzam z opinią przedstawioną przez jednego słuchaczy, że w ten sposób usypiają wrażliwość ludzi. Bo w sytuacji, w której otrzymują mieszkańcy Lubelszczyzny bardzo często alerty, no to przyzwyczajają się do tego. A więc służby powinny działać w ten sposób, a służby są zarządzane przez rząd, żeby być gotowym do pomocy wtedy, kiedy jest zagrożenie realne.
7: No tak, ale rozumiem, że tu chodzi o to, że za każdym razem, jak lecą pociski w kierunku Lwowa czy okolic, no to jakieś zagrożenie powstaje i trzeba przed nim ostrzec.
8: To trzeba zbudować na przykład jednostkę wojskową w Sobieszynie, powiat rycki, województwo lubelskie. Zaplanowana została ta jednostka za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dywizjon przeciwlotniczy nie powstał. Nie powstał. To jest właśnie zarzut, który stawiam dziś rządzącym, że dużo opowiadają, a mało robią.
7: Był pan szef MSWiA, obawia się pan kolejnych ataków w szkołach?
8: Ja myślę, że problem jest głębszy. Sądzę, że on wynika z pewnego kryzysu. Kryzysu wieloaspektowego.
7: Ale kryzysu czego?
8: Kryzysu szkoły, kryzysu również związanego z podejściem, bo przecież dziś rządzący na przykład zrezygnowali z jednej lekcji religii, a więc z kryzysu wychowania.
7: Więc jakby była religia, to by nie zaatakowali ci chłopcy nożem.
8: Chodzi o postawy. Chodzi o postawy. Kiedy na przykład mówią młodym ludziom, że mogą sobie płeć zmieniać, no to wprowadzają w ich głowach zamęt. Więc
7: panie premierze, ja nie do końca rozumiem związek między tranzycją a atakowaniem nożem kolegów, często z przyczyn psychicznych po prostu.
8: No właśnie, a te przyczyny psychiczne z czego wynikają? No wynikają z kryzysu wychowania, z kryzysu edukacji, z kryzysu cywilizacyjnego, tak bym powiedział. Mamy do czynienia z kryzysem cywilizacyjnym. Na przykład,
7: a może wynikają z przemocy? Obaj ci chłopcy byli, to wiemy, z rodzin bardzo przemocowych, a nie z rozchwiania wartości.
8: Przemoc jest problemem w naszym kraju, kiedy rządzący posługują się 8 gwiazdkami. Chociażby dziś w Radiu RMF występował poseł, który kilka dni temu, tydzień temu mierzył pięścią w kamerę, a na,
7: na
8: tej
7: RMF
8: pięści...
7: występują różni
8: tak,
7: posłowie.
8: Ja wiem, a na tej pięści miał wulgarne słowo skierowane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ale to jest polityk koalicji rządzącej. To jest polityk koalicji rządzącej. Te wypiep, te 8 gwiazdek, to Donald Tusk wprowadził
7: panie
8: do
7: premierze,
8: polityki.
7: Dobrze, tylko że jak rozumiem, to nie jest tak, że tylko jedna ze stron posługuje się czasami agresywnym językiem.
8: A w tym strona Donalda Tuska posługuje się agresywnym językiem. Tak,
7: Prawo i Sprawiedliwość nie ma sobie nic do zarzucenia.
8: Oczywiście, że tak. Popatrzmy. Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa z nadania Donalda Tuska. To Donald Tusk go do Sejmu wprowadził, dając mu jedynkę.
7: Poseł Mejza.
8: Ale poseł Mejza.
7: Poseł Matecki, który wzywa do tego, wobec mnie wzywał do tego, żeby pisać, co ludzie o mnie myślą, i ludzie pisali rzeczy straszne. Znaczy, obie strony tutaj są...
8: Ja nie przyjmuję tej symetrii, bo przemysł pogardy, to jest opisane już naukowo, wprowadził do dyskursu politycznego nikt inny, tylko Donald Tusk w 2005
7: roku. Ale wróćmy do szkół.
8: A to się nasila.
7: Wróćmy do szkół. Co trzeba zrobić, gdyby pan był szef MSWiA poza policją? Bo rozumiem, że tutaj pewnie by nie było wielkiego sporu, policjanci powinni być pod szkołami. Co jeszcze?
8: Tylko proszę pamiętać o tym, że trzeba przeciwdziałać temu kryzysowi, tak żeby rodzice mieli pewność, że kiedy wysyłają dzieci do szkoły, to dzieci są bezpieczne. Nie postawimy policjantów w każdej klasie. Trzeba wrócić do wartości, do przesłania chrześcijańskiego. Trzeba wrócić do tego, żeby na przykład, żeby nie atakować kościoła rzymskokatolickiego, bo jest atakowany.
7: Panie premierze, to znaczy, chcę pan powiedzieć, że żeby młodzi ludzie
8: Trzeba wrócić do źródeł naszej cywilizacji.
7: Czyli więcej religii. Więcej religii.
8: Tak, bo religia, etyka
7: nie
8: dla
7: bramki,
8: tych, którzy
7: nie
8: są
7: ochrona,
8: niewierzący.
7: Nie policja, tylko lekcje religii.
8: Policjant nie wychowa dziecka. Policjant nie wychowuje, swoje dziecko wychowuje, ale policjant nie jest...
7: A dodatkowa lekcja religii wychowa
8: dziecko?
7: Ale
8: przy każdym... Tak. Religia
7: to
8: wychowuje.
7: To nie rodzice wychowują dzieci?
8: Rodzice również, ale jeżeli ktoś, pan wskazał na tych młodych ludzi, którzy atakowali, widać, jest kryzys w ich rodzinie, a więc szkoła powinna pomóc w tej sytuacji. Szkoła nie pomoże, stawiając policjanta przy tym młodym
7: człowieku.
8: Szkoła
7: pomoże, zgłaszając to na policję i na przykład doprowadzając do tego, że te dzieci zostaną odebrane rodzicom.
8: Szkoła pomoże, wychowując to dziecko, wychowując w poczuciu

0: oni nie mogą się zemścić.
1: Tylko widzi pan, jeżeli już wchodzimy na to pole, to trzeba też powiedzieć, że dla dorosłych, dla przestępców, to, że zostaną pozbawieni życia, no, stanowi pewien element odstraszania. Świadomość tego, że zapłaci głową, że przestępca, że bandyta zapłaci głową za zbrodnie, szczególnie zuchwałe, szczególnie okrutne, tak.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Mariusza Błaszczaka, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej. Przywita się już z wami Karol Płaczkiewicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka.

0: chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Jeżeli ja dam ci więcej nieba, jeżeli ja ubiorę cię w diamenty,

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Fakty o drugiej zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Później komentarz rzecznika polskiego rządu po opinii Komisji Weneckiej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto w faktach stan zagrożenia hydrologicznego, który obowiązuje w 15 województwach. Dwie osoby zginęły, a 21 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Wśród poszkodowanych jest 8-letnie dziecko. Do uderzenia doszło wieczorem. Jak informowaliśmy w faktach, uszkodzony został budynek mieszkalny, gdzie wybuchł pożar. 16 rannych osób trafiło do szpitali, 4 są w ciężkim stanie. Z wyższych pięter budynku ewakuowano mieszkańców. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Opinia Komisji Weneckiej dotycząca obowiązku prezydenta przyjmowania przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potwierdzeniem stanu faktycznego. Tak oświadczył wczoraj na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Każdy, kto czyta konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego.
1: Podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała też, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, ta ceremonia może się odbyć bez udziału głowy państwa. Na odebranie ślubowania czekało łącznie 5 osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Mężczyzna postrzelony przez